0: zachowanie przez lata opierało się wśród krajów Europy Zachodniej na potędze amerykańskiej. Dzisiaj się zmienia.
1: Sprawa stacjonowana wojsk USA w Europie będzie też jednym z zagadnień, jakie zostaną omówione w Szwecji, gdzie w dniach 21 i 22 maja odbędzie się narada szefów MSZ państw NATO.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstaną w Bytomiu. Będą zlokalizowane przy ulicy Długiej w Stroszku. Na niemal 6000 metrów kwadratowych powstanie nowoczesny, dwukondygnacyjny, w pełni dostępny wielorodzinny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami jednopokojowymi z aneksem kuchennym i łazienką dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców z niepełnosprawnością. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec tego roku. Trwają 18 częstochowskie dni rodziny. Obchody obejmują wiele wydarzeń. Od warsztatów dla rodziców, poprzez propozycje rodzinnych aktywności, na specjalistycznych konsultacjach kończąc. W dni rodziny włączają się częstochowskie instytucje, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe. Konsultacje oraz zajęcia dla dzieci to oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówi Olga Dargiel.
3: Konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS. Zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu. Zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy.
1: Z pełnym harmonogramem zapoznać się można na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz Urzędu Miasta. 18 częstochowskie dni rodziny trwają do 23 czerwca. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji. Do zatrzymań doszło na terenie powiatu cieszyńskiego. To 25-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. To efekt skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji, podkreślił Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej komendy.
4: 25-letnia obywatelka Polski była poszukiwana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej imigracji na terenie Chorwacji. Z kolei 42-letni Czech został zatrzymany podczas interwencji po obywatelskim zgłoszeniu. Był on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie swojego kraju.
1: Kobiecie grozi kara nawet 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech oraz Polski. Za kratami może spędzić 5 lat. Teraz pogoda. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe, na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
5: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na 3 źródła. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Politykowi PiS prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Dla naszego kraju i dla Europy ta sytuacja jest potwierdzeniem konieczności dalszego inwestowania we własną obronność, mówił w Polskim Radiu 24 amerykanista Roman Rewald.
6: Część sprzętu, nawet większość już została przewieziona do Polski, a żołnierze są wstrzymani na zawsze, czy tylko tymczasowo, tego nie wiemy. Ja bym nie robił z tego wielkiej tragedii. Pozostaje ciągle duży kontyngent żołnierzy amerykańskich w Polsce, więc nasze obawy, że Amerykanie się wycofają, są chyba płonne.
5: Rozmowy o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie będą toczyć się też dziś w Brukseli. Z szefami komitetów wojskowych NATO spotka się generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, a w środę generał Kane przyleci do Warszawy. Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawiono mszę świętą, odbył się również apel poległych.
7: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
8: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
7: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Lech Parel, podkreślał, że my dziś musimy wyciągnąć lekcje z postawy bohaterów sprzed 82 lat.
9: Cztery lekcje Monte Cassino. Nadzieja, dyscyplina, sojusz i pojednanie.
7: Chwilę zwycięstwa wspominał 101-letni weteran II Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski.
10: To my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my!
7: Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Z Monte Cassino, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Zdobycie przez polskich żołnierzy masywu zaciekle bronionego przez Niemców było finałem prawie półrocznej kampanii. Ponad 4 miliony złotych, tyle wyniosły od początku roku straty utylizacji, koszty utylizacji i odszkodowań z tytułu ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu na Mazowszu. Przez 4 miesiące wybito 11 milionów sztuk drobiu. Najwięcej przypadków jest w powiecie żuromińskim, mówi Magdalena Kalińska, powiatowy lekarz weterynarii w Płocku.
11: My rozpoczęliśmy już tak zwane wizytacje, czyli kontrolę wszystkich ferm, które są w promieniu tym 3 kilometrów i teraz będziemy też prosić sołtysów, żeby nam stworzyli listę hodowli przyzagrodowych. Też będziemy musieli sprawdzić, czy tam w tych hodowlach nic się nie dzieje.
5: W całej Polsce od początku roku odkryto 130 ognisk zjadliwej grypy ptaków, na Mazowszu prawie 50. Robert Lewandowski po 4 latach żegna się z barcelońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej. Lewandowski to marka sama w sobie, tak mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski.
12: Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno. I umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą. Więc zaczyna już być może myśleć nie w kategoriach, jak się jeszcze bardziej wypromować, tylko jak tu jak najbardziej skapitalizować swoją aktualną pozycję.
5: Oprócz Arabii Saudyjskiej na stole leży też oferta ze Stanów Zjednoczonych. Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Wczorajszy mecz był przedwczorajszy 192 występem w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
5: W nocy na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie. We wtorek od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie. W Tatrach trudne warunki, po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Płytka Zatoka Niżowa z nadmorza północnego powoli przemieszcza się na południowy wschód. Wyższy znad północnej Skandynawii, 1024 hektopaskale, rozbudowuje się na północny zachód. Płytki niższy znad Białorusi, 1008 hektopaskali, powoli przemieszcza się na północny zachód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich nich przechodzący w zmienny 4 do 2 w skali Beauforta słabnący. Stan morza 2. Temperatura powietrza 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z sektora północno-zachodniego 4 do 5, na wschodzie początkowo 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z sektora północno-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr północny do północno-zachodniego 4 do 3 w skali Beauforta słabnący. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny przechodzący na południowo-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzypartą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
1: Robię to co noc, robię to co noc. Nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO. A chciałbym to szczerze pierdolić jak pono.

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj.

bez umiaru. Jeszcze pieśń. Niech rośniesz. Wyzwęczniej. Podejrzyj się. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie.

0: Minęła 23. Politycy rozmawiali na naszej antenie o obecności w Polsce amerykańskich wojsk. W Bytomiu powstaną mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce cieszyńskiej policji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek powiedział w Radiu Katowice, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. W piątek poinformowało, że Pentagon odwołał plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski. Jak dodał poseł Wieczorek, ważne są także poza obecnością wojsk dostawy amerykańskiego uzbrojenia.
2: Dla nas najważniejsze jest, żeby wojska amerykańskie

0: rzeczywiście stacjonowały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasze bezpieczeństwo. Już dzisiaj stacjonuje wiele tysięcy amerykańskich żołnierzy i chcielibyśmy, żeby to było kontynuowane. No, relacje transatlantyckie są naszym gwarantem bezpieczeństwa, czy to w Pakcie Północnoatlantyckim, ale nie tylko.
1: Wiceminister nauki profesor Marek Gzik dodał, że w ostatnim czasie wiele zmieniło się w postrzeganiu Europy przez USA i dlatego trzeba się do tego dostosować.
2: To także pewne dostosowanie się do tego, jak Stany Zjednoczone dziś też patrzą na ład globalny. Tu myślę, że w tym względzie nie ma najmniejszych niepokojów, aczkolwiek widzimy to, że świat się na naszych oczach zmienia. Widzimy, że to bezpieczeństwo, które zdecydowanie przez lata opierało się wśród krajów Europy Zachodniej na potędze amerykańskiej, dzisiaj się zmienia.
1: Sprawa stacjonowania wojsk USA w Europie będzie też jednym z zagadnień, jakie zostaną omówione w Szwecji, gdzie w dniach 21 i 22 maja odbędzie się narada szefów MSZ państw NATO.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstaną w Bytomiu. Będą zlokalizowane przy ulicy Długiej w Stroszku. Na niemal 6000 m2 powstanie nowoczesny, dwukondygnacyjny, w pełni dostępny wielorodzinny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami jednopokojowymi z aneksem kuchennym i łazienką, dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców z niepełnosprawnością. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec tego roku. Trwają 18 częstochowskie dni rodziny. Obchody obejmują wiele wydarzeń. Od warsztatów dla rodziców, poprzez propozycje rodzinnych aktywności, na specjalistycznych konsultacjach kończąc. W dni rodziny włączają się częstochowskie instytucje, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe. Konsultacje oraz zajęcia dla dzieci to oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówi Olga Dargiel.
4: Konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS. Zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu. Zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy.
1: Z pełnym harmonogramem zapoznać się można na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz Urzędu Miasta. 18 częstochowskie dni rodziny trwają do 23 czerwca. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji. Do zatrzymań doszło na terenie powiatu cieszyńskiego. To 25-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. To efekt skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji, podkreślił Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej komendy.
5: 25-letnia obywatelka Polski była poszukiwana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej imigracji na terenie Chorwacji. Z kolei 42-letni Czech został zatrzymany podczas interwencji po obywatelskim zgłoszeniu. Był on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie swojego kraju.
1: Kobiecie grozi kara nawet 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech oraz Polski. Za kratami może spędzić 5 lat. Teraz pogoda. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe, na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
6: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie dziś na sesji Europarlamentu w Strasburgu to reakcja na informacje o wstrzymaniu planowanego przemieszczenia amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje m.in. o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Wniosek złożył deputowany Michał Kobosko.
7: To są bardzo niepokojące informacje, bo one nakładają się na pewien ciąg wydarzeń, wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski i uważamy, że dla całej Europy i dla Parlamentu Europejskiego to jest jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
6: W Polsce stacjonuje prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że trafi do nas część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. W tej sprawie przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska. To jedna z osób, które przyczyniły się do niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Tak komentował to w Polskim Radiu 24 publicysta Jan Ordyński.
8: To jest jedna z osób, która dokonywała i firmowała przez ostatnie 10 lat demolkę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią. To jest bardzo ważne, że po prostu zdawała sobie absolutnie sprawę, bo ona nie jest amatorką, która nie wiedziała, co robi, tylko dokładnie wiedziała, co robi i w czym uczestniczy.
6: Trybunał Konstytucyjny wydał we wtorek zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyborów sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów członków Rady, większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany. Relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową erę, napisała w mediach społecznościowych szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. A dziś z wizytą do Polski przyjeżdża nowy premier Węgier Peter Madziar. Węgierski szef rządu poinformował, że w Budapeszcie po raz kolejny toczą się negocjacje w sprawie przywrócenia funduszy unijnych przez Komisję Europejską, a czasu jest mało, bo w sierpniu Węgry stracą możliwość pozyskania części z nich.
9: Na konferencji prasowej po obradach rządu Peter Modzior powiedział, że do Budapesztu przyleciała po raz kolejny delegacja z Brukseli. W jej skład wchodzi kilku dyrektorów generalnych, ich zastępców i inni pracownicy Komisji Europejskiej. Są kwestie kontrowersyjne i sporne, ale zgodziliśmy się i zgadzamy się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, że te pieniądze należą do narodu węgierskiego, do węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, systemu edukacji i infrastruktury. Powiedział Modzior. Dodał, że obie strony zrobią wszystko, aby w przyszłym tygodniu w czasie wizyty węgierskiego premiera w Brukseli udało się podpisać polityczne porozumienie w sprawie przywrócenia unijnych funduszy Węgrom. Z powodu problemów z praworządnością Komisja Europejska zawiesiła temu krajowi kilkanaście miliardów euro unijnego wsparcia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: Prezydent USA Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na dziś atakiem na Iran. Jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli dojdzie do porozumienia z Teheranem. Trump napisał, że trwają poważne negocjacje. Jak dodał, polecił amerykańskim służbom, by wstrzymały się z atakiem. Ale też by były gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili. Ponad 530 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas nadchodzącego weekendu czerwcowego. Spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów na ten czas. Ogłoszono też nowe trasy pociągu niespieszny.
10: Przewoźnik wzmocni najpopularniejsze połączenia nad morze i w góry. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, na torach pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
11: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane.
10: Do innych pociągów w razie potrzeby przewoźnik dostawi dodatkowe wagony, dzięki czemu będzie więcej miejsc. Spółka zapowiada także kolejne kursy pociągu retro niespieszne.
11: W czerwcu odwiedzi m.in. Podlasie, Mazury, pojedzie do Poznania i Noworocławia oraz nad Bałtyk.
10: 14 czerwca wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Pojawią się w nim m.in. dodatkowe połączenia nad Bałtyk. Podobnie jak w czasie weekendu czerwcowego, będzie też więcej miejsc w pociągach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
6: Na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 10-11 na wschodzie. W dzień od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju.
12: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Politycy rozmawiali na naszej antenie o obecności w Polsce amerykańskich wojsk. W Bytomiu powstaną mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce cieszyńskiej policji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek powiedział w Radiu Katowice, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. W piątek poinformowało, że Pentagon odwołał plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski. Jak dodał poseł Wieczorek, ważne są także poza obecnością wojsk dostawy amerykańskiego uzbrojenia.
2: Dla nas najważniejsze jest, żeby wojska amerykańskie rzeczywiście stacjonowały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasze bezpieczeństwo. Już dzisiaj stacjonuje wiele tysięcy amerykańskich żołnierzy i chcielibyśmy, żeby to było kontynuowane. No, relacje transatlantyckie są naszym gwarantem bezpieczeństwa, czy to w Pakcie Północnoatlantyckim, ale nie tylko.
0: Wiceminister nauki profesor Marek Gzik dodał, że w ostatnim czasie wiele zmieniło się w postrzeganiu Europy przez USA i dlatego trzeba się do tego dostosować.
3: To także pewne dostosowania się do tego, jak Stany Zjednoczone dziś też patrzą na ład globalny. Tu myślę, że w tym względzie nie ma najmniejszych niepokojów, aczkolwiek widzimy to, że świat się na naszych oczach zmienia. Widzimy, że to bezpieczeństwo, które zdecydowanie przez lata opierało się wśród krajów Europy Zachodniej na potędze amerykańskiej, dzisiaj się zmienia.
0: Sprawa stacjonowania wojsk USA w Europie będzie też jednym z zagadnień, jakie zostaną omówione w Szwecji, gdzie w dniach 21 i 22 maja odbędzie się Rada Szefów MSZ Państw NATO.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstaną w Bytomiu. Będą zlokalizowane przy ulicy Długiej w Stroszku. Na niemal 6000 m2 powstanie nowoczesny, dwukondygnacyjny, w pełni dostępny wielorodzinny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami jednopokojowymi z aneksem kuchennym i łazienką, dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców z niepełnosprawnością. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec tego roku. Trwają 18 częstochowskie dni rodziny. Obchody obejmują wiele wydarzeń. Od warsztatów dla rodziców, poprzez propozycje rodzinnych aktywności, na specjalistycznych konsultacjach kończąc. W dni rodziny włączają się częstochowskie instytucje, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe. Konsultacje oraz zajęcia dla dzieci to oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówi Olga Dargiel.
4: Konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS. Zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu. Zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy.
0: Z pełnym harmonogramem zapoznać się można na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz Urzędu Miasta. 18 częstochowskie dni rodziny trwają do 23 czerwca. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji. Do zatrzymań doszło na terenie powiatu cieszyńskiego. To 25-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. To efekt skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji, podkreślił Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej komendy.
5: 25-letnia obywatelka Polski była poszukiwana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej imigracji na terenie Chorwacji. Z kolei 42-letni Czech został zatrzymany podczas interwencji po obywatelskim zgłoszeniu. Był on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie swojego kraju.
0: Kobiecie grozi kara nawet 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech oraz Polski. Za kratami może spędzić 5 lat. Teraz pogoda. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe, na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
6: Przy Polskiego Radia.
7: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie i współpraca sojusznicza w ramach NATO to zdaniem byłego szefa BBN Jacka Siewiery kluczowe tematy narady w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W dzisiejszym spotkaniu weźmie udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
8: W przypadku Eurokorpusu czy europejskich sił podstawową kwestią jest nie tylko analiza zdolności europejskich, ale przede wszystkim odpowiedź na podstawowe pytanie, to znaczy jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności. Czy to w ramach NATO, czy to w ramach Eurokorpusu, czy w ramach innych struktur, które funkcjonują w Europie. Bo od zdolności, które afiliują państwa członkowskie, zaczyna się rozmowa o tym, co możemy zbudować.
7: W Polsce obecnie stacjonuje prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że do naszego kraju trafi część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy źródła.
9: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
7: Tymczasem prokuratura krajowa wzywa na przesłuchanie prezesa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Śledczy chcą wyjaśnić okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Pomaganie osobom poszukiwanym jest nielegalne, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
10: Zgodnie z kodeksem karnym jest to działanie zagrożone karą, więc jest to przestępstwo. Więc jeżeli padła taka deklaracja ze strony pana redaktora Sakiewicza, że otóż jego telewizja, mając pełną świadomość, że Zbigniew Ziobro jest osobą poszukiwaną w Polsce, wspiera go, czy umożliwia poprzez różnego rodzaju triki formalno-prawne ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no to ta sprawa musi przede wszystkim być wyjaśniona.
7: Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelom twierdzi, że nagonka na Ziobrę ma charakter polityczny.
11: Faktem jest, że on nie uciekł, tylko wyjechał. Wyjechał legalnie, bo posiadał legalne dokumenty tej podróży. A to, że w tej chwili rzucają się na telewizję Republika, mówię rzucają się, bo trudno dookreślić, kto to robi, bo mamy do czynienia też z szeregiem prowokacji związanych z telewizją Republika, z wejściami do mieszkań, czy tam do miejsc, gdzie są zarejestrowane biura. To wszystko jest bardzo istotne, ale to jest element pewnej całości.
7: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Minister energii ogłosił nowe limity cen paliw. Dziś kierowcy zapłacą na stacjach maksymalnie 6 zł i 42 grosze za litr benzyny 95. Za litr 98-oktanowej zapłacą maksymalnie 6 zł i 97 groszy. Cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 85 groszy za litr. Limity cen są częścią rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzonego przez rząd po blokadzie cieśniny Ormus. Hodowla była zgłoszona, prowadzona legalnie i według policji doszło najprawdopodobniej do podpalenia. Wracamy do weekendowego pożaru w Jaśkowicach obok Byczyny w województwie opolskim, podczas którego spłonęło 11 psów, mówi starszy aspirant Katarzyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
12: Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w chwili zdarzenia do domku nie był przyłączony prąd ani inne urządzenia elektryczne. Wszystkie psy, które zginęły w pożarze, były zaszczepione oraz posiadają wymagane dokumenty. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności w postaci dokumentacji fotograficznej oraz oględzin miejsca zdarzenia. Dodatkowo czynności prowadził biegły z zakresu pożarnictwa.
7: Straty oszacowano na 80 tysięcy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: Na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie kraju. W dzień od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie. Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Politycy rozmawiali na naszej antenie o obecności w Polsce amerykańskich wojsk. W Bytomiu powstaną mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce cieszyńskiej policji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek powiedział w Radiu Katowice, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. W piątek poinformowano, że Pentagon odwołał plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski. Jak dodał poseł Wieczorek, ważne są także poza obecnością wojsk dostawy amerykańskiego uzbrojenia.
2: Dla nas najważniejsze jest, żeby wojska amerykańskie rzeczywiście stacjonowały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasze bezpieczeństwo. Już dzisiaj stacjonuje wiele tysięcy amerykańskich żołnierzy i chcielibyśmy, żeby to było kontynuowane. No, relacje transatlantyckie są naszym gwarantem bezpieczeństwa, czy to w Pakcie Północnoatlantyckim, ale nie tylko.
0: Wiceminister nauki profesor Marek Gzik dodał, że w ostatnim czasie wiele zmieniło się w postrzeganiu Europy przez USA i dlatego trzeba się do tego dostosować.
3: To także pewne dostosowania się do tego, jak Stany Zjednoczone dziś też patrzą na ład globalny. Tu myślę, że w tym względzie nie ma najmniejszych niepokojów, aczkolwiek widzimy to, że świat się na naszych oczach zmienia. Widzimy, że to bezpieczeństwo, które zdecydowanie przez lata opierało się wśród krajów Europy Zachodniej na potędze amerykańskiej, dzisiaj się zmienia.
0: Sprawa stacjonowania wojsk USA w Europie będzie też jednym z zagadnień, jakie zostaną omówione w Szwecji, gdzie w dniach 21 i 22 maja odbędzie się Rada Szefów MSZ Państw NATO.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstaną w Bytomiu. Będą zlokalizowane przy ulicy Długiej w Stroszku. Na niemal 6000 metrów kwadratowych powstanie nowoczesny, dwukondygnacyjny, w pełni dostępny wielorodzinny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami jednopokojowymi z aneksem kuchennym i łazienką, dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców z niepełnosprawnością. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec tego roku. Trwają 18 częstochowskie dni rodziny. Obchody obejmują wiele wydarzeń. Od warsztatów dla rodziców, poprzez propozycje rodzinnych aktywności, na specjalistycznych konsultacjach kończąc. W dni rodziny włączają się częstochowskie instytucje, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe. Konsultacje oraz zajęcia dla dzieci to oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówi Olga Dargiel.
4: Konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS. Zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu. Zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy.
0: Z pełnym harmonogramem zapoznać się można na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz Urzędu Miasta. 18 częstochowskie dni rodziny trwają do 23 czerwca. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji. Do zatrzymań doszło na terenie powiatu cieszyńskiego. To 25-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. To efekt skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji, podkreślił Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej komendy.
5: 25-letnia obywatelka Polski była poszukiwana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej migracji na terenie Chorwacji. Z kolei 42-letni Czech został zatrzymany podczas interwencji po obywatelskim zgłoszeniu. Był on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie swojego kraju.
0: Kobiecie grozi kara nawet 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech oraz Polski. Za kratami może spędzić 5 lat. Teraz pogoda. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe, na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
6: Pierwszy Polskiego Radia.
7: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Będziemy pierwszym w Europie i trzecim na świecie takim ośrodkiem, tak o centrum serwisowym czołgów Abrams w Dęblinie, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz powiedział, że ta budowa wyróżni wojskowe zakłady lotnicze na tle Europy.
8: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym, licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT 1500, specjalne silniki, o trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
7: Centrum serwisowe Abramsów ma być otworzone w 2028 roku. PGZ liczy na to, że w tym miejscu będą też remontowane czołgi z innych krajów. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Andrzej Szary z NSZZ Policjantów powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze szczególnie czekają na kamizelki taktyczne. Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem, podkreśla związkowiec.
9: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
7: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest też zakup broni, amunicji, hełmów i sprzętu noktowizyjnego. Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek miał zostać uderzony w głowę. Andrzej Poczobut zostanie przyjęty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z najwyższymi honorami, poinformował europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, zwolnionego niedawno z więzienia, zaplanowano na środę, 17 czerwca.
10: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy, jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
7: Andrzej Poczobut jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Dziś rozpocznie się kilkudniowe czyszczenie statku Hondius, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. Jednostka zawinęła do portu w Rotterdamie.
11: Czyszczeniem statku zajmie się firma sprzątająca, specjalizująca się w zwalczaniu szkodników. Będzie to robić zgodnie z protokołem opracowanym przez holenderskie służby medyczne oraz Światową Organizację Zdrowia. Do sprzątania mają być użyte specjalne środki czyszczące. Materace i pościel mają zostać zniszczone. Członkowie załogi rozpoczęli wczoraj 6-tygodniową kwarantannę. Zaraz po ich przybyciu pobraliśmy krew. Wszyscy są bardzo zmęczeni. To były dla nich trudne tygodnie, ale nie mają żadnych objawów choroby, powiedziała Yvonne van Downhoven, dyrektor Miejskiej Służby Zdrowia w Rotterdamie. Członkowie załogi, którzy mieszkają poza Holandią, najbliższe tygodnie spędzą w kontenerach mieszkalnych postawionych w specjalnej strefie na terenie portu. Jak zapewniają służby, mają oni telewizor i dostęp do internetu. Posiłki gotowe do podgrzania dostarcza firma cateringowa. Mogą również wychodzić na zewnątrz, ale muszą mieć maseczki i zachować dystans. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
7: Cztery młode sokoły z lubelskiej elektrociepłowni zaobrączkowane i zważone, pisklęta, wandy i czajnika, to trzy samice i jeden samiec.
12: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Towarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są.
7: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: We wtorek na termometrach od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju. W Tatrach trudne warunki po intensywnych opadach śniegu. Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i to na wysokości powyżej 1800 metrów.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Zostawić nas na dobre.
1: W sądzie apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie Mateusza H. W pierwszej instancji został on skazany na dożywocie za zabójstwo i zgwałcenie 18-latki z Bytomia. Do tej zbrodni doszło w 2023 roku w Radzionkowie. Wyrok 27 maja. Nawet 10 lat więzienia grozi mężczyźnie oskarżonemu o spowodowanie pożaru restauracji i pizzerii. Do tego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Piekarach Śląskich. Z ustaleń śledczych wynika, że winnym pożaru lokalu gastronomicznym był właśnie ten mężczyzna. Do sądu trafił akt oskarżenia. 1 czerwca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpocznie pracę tomograf komputerowy najnowszej generacji oparty na technologii zliczania fotonów. Będzie on przeznaczony do specjalistycznej diagnostyki chorób układu krążenia, w tym choroby wieńcowej, chorób strukturalnych serca i naczyń oraz badań przed- i pooperacyjnych. W częstochowskich szkołach rozpoczęła się tegoroczna edycja miejskiego programu stomatologicznego. Skierowany jest do uczniów klas drugich szkół podstawowych. Program obejmie także edukację rodziców i nauczycieli.
2: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Będziemy pierwszym w Europie i trzecim na świecie takim ośrodkiem, tak o centrum serwisowym czołgów Abrams w Dęblinie, mówi szef polskiej grupy zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz powiedział, że ta budowa wyróżni wojskowe zakłady lotnicze na tle Europy.
3: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym, licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT 1500, specjalne silniki o trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
2: Centrum serwisowe Abramsów ma być otworzone w 2028 roku. PGZ liczy na to, że w tym miejscu będą też remontowane czołgi z innych krajów. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Andrzej Szary z NSZZ Policjantów powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze szczególnie czekają na kamizelki taktyczne. Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem, podkreśla związkowiec.
4: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
2: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest też zakup broni, amunicji, hełmów i sprzętu noktowizyjnego. 4 mężczyzn usłyszało zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek miał zostać uderzony w głowę. Andrzej Poczobut zostanie przyjęty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z najwyższymi honorami, poinformował europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, zwolnionego niedawno z więzienia, zaplanowano na środę, 17 czerwca.
5: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy, jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
2: Andrzej Poczobut jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Dziś rozpocznie się kilkudniowe czyszczenie statku Hondius, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. Jednostka zawinęła do portu w Rotterdamie.
6: Czyszczeniem statku zajmie się firma sprzątająca specjalizująca się w zwalczaniu szkodników. Będzie to robić zgodnie z protokołem opracowanym przez holenderskie służby medyczne oraz Światową Organizację Zdrowia. Do sprzątania mają być użyte specjalne środki czyszczące. Materace i pościel mają zostać zniszczone. Członkowie załogi rozpoczęli wczoraj 6-tygodniową kwarantannę. Zaraz po ich przybyciu pobraliśmy krew. Wszyscy są bardzo zmęczeni. To były dla nich trudne tygodnie, ale nie mają żadnych objawów choroby, powiedziała Yvonne van Daunhoven, dyrektor Miejskiej Służby Zdrowia w Rotterdamie. Członkowie załogi, którzy mieszkają poza Holandią, najbliższe tygodnie spędzą w kontenerach mieszkalnych postawionych w specjalnej strefie na terenie portu. Jak zapewniają służby, mają oni telewizor i dostęp do internetu. Posiłki gotowe do podgrzania dostarcza firma cateringowa. Mogą również wychodzić na zewnątrz, ale muszą mieć maseczki i zachować dystans. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: Cztery młode sokoły z lubelskiej elektrociepłowni zaobrączkowane i zważone. Pisklęta, Wandy i Czajnika to 3 samice i 1 samiec.
0: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są.
2: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: We wtorek na termometrach od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju. W Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i to na wysokości powyżej 1800 metrów.
7: Jedynka. Polskie Radio.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś

0: Autoradio wróci tuż przed siódmą. Teraz informacje w skrócie w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: Kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie i współpraca sojusznicza w ramach NATO to najważniejsze tematy narady w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Wiceminister nauki profesor Marek Gzik mówił wczoraj w Radiu Katowice, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu profesor Piotr Przybyłowski jest zaniepokojony decyzjami organizacyjnymi w ochronie zdrowia. Jak mówił w Radiu Katowice, przykładem jest wygaszanie programu tzw. sieci kardiologicznej. Zakończył się proces budowy struktury właścicielskiej Huty Częstochowa. Na podstawie podpisanych wczoraj dokumentów większość udziałów posiada spółka Skarbu Państwa Węglokoks, niecałe 50%. Jedno z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Dziś w Chorzowie zespół Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Otwarcie bramek o godzinie 16, a na drogach zapowiadany Armagedon.
0: A kolejne informacje w Radiu Katowice punktualnie o 7. To kolega zgadnie, co za chwilę zagramy. Poszedł sobie. Tak ładnie miałem zapowiedź Metaliki przygotowaną.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Piotr Balasz. Agencja Reutera ujawnia, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wyjechać do USA. Miał dostać wizę na polecenie wiceszefa amerykańskiej dyplomacji.
1: Jeden z czołowych amerykańskich generałów na rozmowach w Brukseli. Europa i Polska czekają na wyjaśnienia w sprawie redukcji amerykańskich wojsk na starym kontynencie.
0: Są zarzuty dla czterech mężczyzn zatrzymanych po tragicznej śmierci 13-latka na Mazurach.
2: No nie do pomyślenia to, co się stało.
3: Nie ma już go dzisiaj z nami.
1: Na początek nowe ustalenia w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
0: Jak podaje Reuters, były minister sprawiedliwości uzyskał wizę na polecenie wiceszefa amerykańskiej dyplomacji.
1: Agencja informuje, powołując się na trzy źródła, że w sprawę zaangażowany był też ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Tom Rose.
0: Co jeszcze wiadomo w tej sprawie, o tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: I przypomnijmy, że polskie władze skierowały do Amerykanów notę z pytaniem o to, w jaki sposób były szef resortu sprawiedliwości znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
0: Odpowiedź jest spodziewana na dniach i od jej treści ma zależeć, czy strona polska wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu Zbigniewa Ziobry.
1: Ilu żołnierzy, skąd i ewentualnie dokąd?
0: Nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące redukcji amerykańskich wojsk w Europie.
1: Dla Polski kluczowa jest sprawa ich dalszej obecności nad Wisłą. Podkreślają to i władze, i eksperci.
0: Szczegóły możemy poznać po rozmowach w Brukseli. Dziś będzie tam jeden z czołowych amerykańskich generałów.
1: Bo najgorsza jest niepewność, tak mówi w rozmowie z Polskim Radiem generał Paweł Pruszyński.
5: Nikt jednoznacznie nie wypowiedział się, że jakiekolwiek będzie zmniejszenie.
0: Dla byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery sprawa jest szersza.
1: Rozmowa z amerykańskim generałem powinna dotyczyć także relacji w NATO.
6: Jeżeli dowiadujemy się o zmianach w ostatniej chwili, na pewno nie jest to optymalna metoda pielęgnowania tej relacji.
0: W ubiegłym tygodniu kilka amerykańskich portali przekazało informacje na temat wstrzymania rotacji amerykańskich wojsk do Polski.
1: Skąd taki ruch? Oto generał Dan Kane będzie pytany jutro w Warszawie.
0: Są zarzuty w związku z tragiczną śmiercią 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach.
1: Czterech zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 20 lat więzienia.
0: Kętrzyńska prokuratura skierowała już do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanych.
1: A mieszkańcy gminy Barciany uczcili pamięć 13-letniego Mikołaja na mszy w intencji chłopca.
7: Szok, no. Nikt się nie spodziewał.
2: Grzeczny, spokojny, z tego co wiem. No nie do pomyślenia to, co się stało. Ja mam wnuczkę w tym wieku, także nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało miejsce.
3: Był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj. Nie ma już go dzisiaj z nami.
0: Tragedia rozegrała się w sobotę. Nad jeziorem miało dojść do awantury dwóch grup osób.
1: Policja na prośbę prokuratury nie ujawnia szczegółów, ale chłopiec miał zostać mocno uderzony w głowę.
8: To są aktualności jedynki.
0: Po kilku dniach walki o jego życie i kilku operacjach poprawia się stan zdrowia młodego żużlowca, który miał poważny wypadek na torze w Gnieźnie.
1: 19-letni Patryk Budniak został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.
0: Utalentowanego żużlowca czeka długa rehabilitacja, ale ma ogromne wsparcie.
1: W ramach zbiórki na jego leczenie zebrano już ponad 470 tysięcy złotych, mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski.
9: Akcja, która była zapoczątkowana na 50 tysięcy, praktycznie osiągnięta w 50 minut, więc można powiedzieć, że każdy tysiąc w ciągu minuty wpływał. To niezwykle ważne, bo ten proces do pełnej sprawności powrotu rehabilitacji to żmudny proces.
0: Do wypadku młodego żużlowca doszło 10 maja.
1: W trakcie wyścigu sportowiec zderzył się z innym zawodnikiem, a potem uderzył w bandę i betonową trybunę.
0: Na koniec o tym, by ważyć słowa, zwłaszcza gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo.
1: Dwójka pasażerów nie została wpuszczona na pokład samolotów po tym, jak podczas odprawy na lotnisku Chopina w Warszawie zażartowali, że mają w walizkach ładunki wybuchowe.
0: 39-letni mężczyzna miał lecieć do Bułgarii, 73-latka podróżowała do Tunezji.
1: Oboje nie tylko pożegnali się z urlopem, Straż Graniczna ukarała ich też mandatami.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Rafał Bała, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości sportowe. W najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek nadal jest trzecia. Prowadzi niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Maja Chwalińska, która w tym zestawieniu jest 116, pokonała wczoraj francuskie Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju French Open. Aby znaleźć się w zasadniczej części paryskich zmagań, musi wygrać jeszcze dwa spotkania. Światowa Federacja Zarządzająca Gimnastyką poinformowała, że zniosła wszelkie ograniczenia nałożone na rosyjskich i białoruskich sportowców, zezwalając im na powrót do zawodów pod flagami narodowymi. To następstwo zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które utorowało białoruskim sportowcom drogę do powrotu na pełnych prawach do rywalizacji międzynarodowej. Ostateczna decyzja została pozostawiona w gestii federacji sportowych. W wytycznych MKOL była mowa jedynie o Białorusinach. Władze gimnastyczne postanowiły jednak, podobnie jak zarządzający zapasami czy pływaniem, dołączyć do tego grona Rosjan. Będą więc mogli startować w narodowych barwach oraz usłyszą swoje hymny podczas ceremonii wręczania medali. Arka Gdynia nie utrzymała się w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu 33. kolejki przegrała na własnym boisku ze zdegradowaną już wcześniej Termaliką Nieciecza 2-3. Trener gospodarzy Dariusz Banasik był bardzo rozczarowany.
11: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Po prostu nie daliśmy rady i Arka od nowego sezonu jest w pierwszej lidze, ale to jest wspaniały klub, świetne miasto i myślę, że tutaj ten klub zasługuje, kibice zasługują na to, żeby jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy.
10: A ostatnia kolejka 23 maja. Wszystkie mecze rozpoczną się o 17.30, a będziemy je relacjonować w studiu S13. Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył kontrakt o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiec w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów.
12: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Pogoda.
16: Najchłodniejszy poranek na południowym zachodzie, tu od 3 do 5 stopni, podobnie miejscami na nizinie szczecińskiej, a najcieplej teraz na południowym wschodzie oraz w centrum, do 11 stopni. W dzień zachmurzenie umiarkowane, ale chwilami dłużej czekają nas przelotne opady deszczu. Po południu znowu mogą pojawić się burze na południowym zachodzie i na północnym wschodzie.
14: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Klimat.
16: Bez smogu o poranku. Wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a wyjątkiem jest Szczecin. Tu powietrze jest umiarkowanej jakości. Tylko 4% prądu pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Prawie w całym kraju utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. Na szczęście w większości jest ono małe.
15: Jedynka. Polskie Radio.
17: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od utrudnień na drodze 81 w Mikołowie. Za zjazdem z drogi 44 na pasach w stronę Katowic doszło do stłuczki. Droga jest częściowo przyblokowana i tworzą się korki, o których informują kierowcy. 81 zakorkowana jest także w Katowicach przy pętli Brynowskiej. Powodem jest duży ruch. Duży ruch generuje też korki na trasie 86 w Czułowie w stronę Katowic. Podobnie jest na drodze 79 w Sosnowcu przy Centrum Odzieżowym na jezdni w kierunku Katowic. Niewielkich utrudnień spodziewajmy się w miejscu prac drogowych na północy, na drodze 43 w Lgocie, tam obowiązuje ruch wahadłowy i korki mamy na pasach w obu kierunkach. Podobnie zresztą jest na drodze 78 w Pradłach, w rejonie budowy obwodnicy. Na południu kłopotliwy jest przejazd przez Bielsko, tam na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Legionów zderzyły się dwa samochody. Droga jest częściowo przyblokowana. I na koniec jeszcze o utrudnieniach związanych z koncertem Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W rejonie Parku Śląskiego kierowcy muszą spodziewać spodziewać się raz, że tłumów, a dwa zmian w organizacji ruchu. Od około godziny 16 nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Katowickiej w kierunku Parkowej. Na Parkowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ronda przy Centrum Handlowym do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Zamknięty zostanie też dla ruchu ciąg ulicy Katowickiej na fragmencie od skrzyżowania z ulicą Parkową i Aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Gałeczki. Nie przejedziemy również łącznikami pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Tysiąclecia w Katowicach. Zamknięty będzie też łącznik między jezdniami na ulicy Chorzowskiej i na ulicy Katowickiej. Ponadto już obowiązuje ograniczenie postoju w ciągu ulicy Parkowej od ronda AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. My do tych informacji oczywiście będziemy wracać. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg. Przekażemy je w kolejnym raporcie, a ten w Radiu Katowice za niespełna pół godziny. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: Teraz 7.30, informacje Radia Katowice w skrócie. Piotr Pagieła.
1: 1 czerwca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpocznie pracę tomograf komputerowy najnowszej generacji oparty na technologii zliczania fotonów. Będzie on przeznaczony do specjalistycznej diagnostyki chorób układu krążenia. Zakończył się proces budowy struktury właścicielskiej Huty Częstochowa. Na podstawie podpisanych wczoraj dokumentów większość udziałów posiada spółka Skarbu Państwa Węglokoks, a niecałe 50% Agencja Mienia Wojskowego. Jedno z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Dziś w Chorzowie legendarny zespół Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Dziś rano na maturze pisemny egzamin z fizyki, a po południu przeprowadzone zostaną pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 19 maja, jest 7. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Ataki i kontrataki. Rosja wysyła drony na Ukrainę. Ukraina w kierunku Moskwy.
4: Coraz więcej wiadomo na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry. Miał mu w tym pomóc zastępca sekretarza stanu USA.
3: W tym serwisie powiemy też o obrączkowaniu sokołów.
5: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy.
4: Ukraińskie drony zaatakowały rosyjski obwód jarosławski położony na północny wschód od Moskwy. Lokalne władze ostrzegają kierowców, że część dróg do stolicy jest zamknięta. Mer Moskwy poinformował na telegramie, że Rosjanie zestrzelili kilka ukraińskich bezzałogowców lecących w kierunku miasta.
3: Z kolei Rosjanie zaatakowali w nocy Krzywy Róg i Charków. Drony uszkodziły ponad 25 budynków mieszkalnych. Ratownicy próbują dotrzeć do osób uwięzionych pod gruzami.
4: To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na 3 źródła.
3: Według Newsweeka byłemu ministrowi sprawiedliwości pomogli też Jacek Kurski i Adam Bielan z PiSu. Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem. Przez to nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem.
4: To scenariusz na trzymający w napięciu film akcji, mówią politycy. Dodają jednak, że sprawa jest poważna, a na głównym bohaterze ciąży 26 zarzutów. Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że to tragikomedia.
6: Ucieka były prokurator generalny do Stanów Zjednoczonych, stwarzając problem dla wymiaru sprawiedliwości polskiego i amerykańskiego. Będziemy musieli teraz w jakiś sposób pana Zbigniewa Ziobro ze stanu wydobyć.
3: Michał Nieznański z Konfederacji uważa z kolei, że Zbigniew Ziobro rozpoczął show 1,5 roku temu, gdy zamiast na komisji śledczej stawił się w jednej z prawicowych stacji.
7: Ta ucieczka Zbigniewa Ziobro naprawdę wygląda trochę jak nieudolna komedia z Louis de Finesse. No i trzeba to jak najszybciej spisać i zrobić jako scenariusz, dać Amerykanom, to zrobią to ze świetnymi efektami specjalnymi, może jakiegoś Oscara zdobędziemy.
4: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
3: Przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w Europie będzie jednym z najważniejszych tematów dzisiejszego spotkania najwyższych władz wojskowych NATO w Brukseli. W naradzie Komitetu Wojskowego Sojuszu udział weźmie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła.
4: A jutro do Warszawy ma z kolei przylecieć przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA generał Dan Kane, który spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
8: Rozmowy odbędą się po doniesieniach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Premier Donald Tusk zapewniał jednak, że decyzje dotyczące rotacji mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo naszego kraju.
9: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej.
8: Z kolei generał Bogusław Pacek zwraca uwagę, że obecnie żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
10: To jest problem z rotacją. Nie ma decyzji o tym, że ci żołnierze zostają tu zredukowani. To są jakieś problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że nie było tutaj dobrej komunikacji.
8: Temat wojsk USA ma się również pojawić podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Szwecji w najbliższy czwartek. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy regulującej te zawody.
4: Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania oraz kształcenia pielęgniarek i położnych z naciskiem na umiejętności praktyczne. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka dodaje, że w obecnej sytuacji demograficznej, kiedy rodzi się coraz mniej dzieci, konieczne są zmiany w kształceniu i przekwalifikowaniu położnych.
11: Chcielibyśmy też tak przygotować pani położne, bo w tej chwili mamy artykuł 5a ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który pozwala położnym tracącym pracę przekwalifikować się i wykonywać czynności chociażby w opiece paliatywnej czy długoterminowej. Natomiast on jest na chwilę obecną dedykowany paniom położnym tracącym pracę.
3: Nowa ustawa daje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą one mogły kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne, przepisywać leki, stwierdzać zgon w opiece paliatywnej oraz orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 na 5 dni.
4: Cztery młode sokoły wędrowne z lubelskiej elektrociepłowni Wrotków zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Bandy i Czajnika to 3 samice i 1 samiec.
12: No to chyba nawet kobieta jest, tak?
5: Tak, to jest samica. Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki, Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć, w doskonałym stanie zdrowotnym są.
13: Andrzej Pałgan, pomagam w Stowarzyszeniu Sokół od 10 lat prawie. Jestem również obrączkarzem. Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego.
3: A podobno Wanda nie chciała obrączki od Niemca. Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów.
4: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Orły, sokoły, herosy i jeden z nich teraz w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry.
15: Boże, dziękuję bardzo. Arka Gdynia spada z piłkarskiej ekstraklasy do pierwszej ligi. Nie ma z czego się śmiać. Przesądziła porażka 2-3 w Gdyni z Termaliką Bruk Betniciecza, czyli drużyną już wcześniej zdegradowaną. Smutku i rozczarowania nie krył po meczu trener Dariusz Banasik.
16: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Po prostu nie daliśmy rady i Arka od nowego sezonu jest w pierwszej lidze, ale to jest wspaniały klub, świetne miasto i myślę, że tutaj ten klub zasługuje, kibice zasługują na to, żeby jak najszybciej wrócić do ekstraklasy.
15: Ostatniego spadkowicza poznamy w sobotę. Ostatnia kolejka zostanie rozegrana o 17.30. Szanse na spadek mają Lechia Gdańsk, Piast Gliwice, Widzew Łódź i Krakowia. Coraz bliżej zdobycie za to Mistrzostwa Anglii jest Arsenal Londyn. Kanonierzy w meczu 37. kolejki Premier League wygrali z Burnley, czyli spadkowiczem 1-0. Dzisiaj swoje spotkanie z Bournemouth na wyjeździe zagra Manchester City. Jeśli się potknie, Arsenal będzie triumfował. W koszykówce w Basket Orlen Lidze grają w ćwierćfinałach i pograją do 3 zwycięstw. Wczoraj Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 86-75, a Zastal Zielona Góra wygrał z Kingiem Szczecin 84-70. Co przyczyniło się do zwycięstwa? Odpowie Krzysztof Sulima z Zastalu.
17: Graliśmy dobrze w obronie, nie popełnialiśmy tych samych błędów, co we wcześniejszych meczach w Szczecinie, co dało efekt braku ponowień tak dużej ilości dla Szczecina na desce atakowanej i dobry atak z dobrej obrony wychodził.
15: W rywalizacji do 3 wygranych Zastal i Śląsk prowadzą 2-1. W tenisie nasi grali wczoraj w kratkę, w Strasburgu wygrała Magdalena Fręch, pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6-6-3 i jest w drugiej rundzie. Z turnieju w Hamburgu już w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majszak. Wracający po kontuzji kolana Polak przegrał z Argentyńczykiem Carabellim 6-1-2-6-3-6. Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open. Do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska, odpadła Linda Klimowicowa. Dzisiaj do kwali przystąpi Katarzyna Kawa. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie i jest druga porażka broniących tytułu Amerykanów. Przegrali 2-3 z Finami, którzy są liderem w grupie A, USA na 5. miejscu. W grupie B są liderami Kanadyjczycy. 5-1 wczoraj rozbili Duńczyków, a Czesi pokonali Szwedów 4-3.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wtorek w większości kraju będzie słoneczny, chociaż możliwe też będą momenty pochmurne, zwłaszcza przed południem w centrum, na Kujawach i na Pomorzu. Temperatura maksymalna ma być całkiem przyjemna, mocne kilkanaście lub nawet powyżej 20 stopni. A czy będzie padać? No będzie, ale skromnie, przelotnie w pochmurnych rejonach, czyli rano w centrum, na Kujawach i na Pomorzu, a po południu na zachodzie i północnym wschodzie kraju.
14: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć.
19: Thank you. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No teraz to ja mam tylko same dobre informacje do przekazania. Nareszcie, bo kiedy mówiłem o tych chłodach, kiedy mówiłem o deszczu, no to jakoś tak trudno mi się przemawiało. Natomiast teraz zdecydowanie lepiej, jakoś tak luźniej jest i weselej. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Jedynie na północy regionu miejscami duże. Dziś do 20 stopni, tyle zobaczymy, jeśli spojrzymy na termometry. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie około 1016-17 hektopaskali. Noc jeszcze zimna, bo od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1021 hektopaskali. Środa. Tutaj dużo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, padać nie będzie. Temperatura do 22 miejscami, nawet do 23 stopni. Ciśnienie stabilne, około 1020 hektopaskali, tyle zobaczymy na barometrach. Prognozy długoterminowe mówią o tym, że przed nami już taka aura właśnie z taką temperaturą powyżej 20 stopni. Czwartek 21, w piątek 22, w sobotę i w niedzielę 23, może nawet 25. 5 stopni i piękne słońce. Tak zapowiada się weekend. Oczywiście coś się może tutaj zmienić, bo to są jednak prognozy długoterminowe, ale miejmy nadzieję, że jeśli zmieni się, to naprawdę nieznacznie. Życzę Państwu udanego popołudnia, później wieczoru. Kłaniam się, do usłyszenia!

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Mocno przeciążone mamy drogi dojazdowe do Katowic. Korki utrzymują się na autostradzie A4 od strony Chorzowa. Na DTS-ce przy zjeździe w Chorzowską w kierunku centrum, ale i w Szopienicach. Tam dodatkowo przejazd utrudniają prace remontowe. Mocno spowolniony jest także dojazd do miasta drogą 86, zarówno od strony Sosnowca, jak i od strony Tychów. Cały czas korkuje się również pętla Brynowska i dojazd do Kościuszki od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Kierowcy informują o utrudnieniach w Siemianowicach Śląskich na ulicy Zwycięstwa. Tam doszło do stłuczki. Droga jest przyblokowana i zakorkowana, przez co korkuje się także przyległa do niej trasa 94. Jedziemy teraz na drogę 44, bo na niej przymusowy przystanek mamy w Paniówkach w stronę Gliwic, w Tyskim Wartogłowcu, ale i przy zjeździe na Krajową Jedynkę oraz w Tyskich Urbanowicach. Podróżujący w okolicach Bierunia z kolei utkną przy skrzyżowaniu z drogą 934. To skrzyżowanie jest w przebudowie. Ruch jest tam mocno ograniczony. Na trasie S1 chwilowy postój utrzymuje się w Lędzinach w miejscu prac drogowych. Tam przypomnę, ruch w obie strony odbywa się jednym pasem. Korek mamy teraz w kierunku Siewierza. Na południu zakorkowane jest centrum Bielska. Kierowcom przypominamy, że częściowo zamknięta jest tam ulica Piastowska. Niewielkich utrudnień jeszcze spodziewajmy się na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Legionów. Tam trwa sprzątanie po kolizji dwóch samochodów. Zatory mamy też na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdej strony. Najbardziej jednak we znaki daje się przejazd drogą 946 od zjazdu z trasy S1. Na północy tłoczno zrobiło się w centrum Częstochowy. Miejscami ruch jest spowolniony, miejscami mamy chwilowe korki. Tak jest m.in. na Jana Pawła II i na Okulickiego. Mocno z kolei korkuje się droga 43 w Lgocie. Tam trwa przebudowa i ruch odbywa się wahadłowo. Na Jurze stoimy w Pradłach na drodze 78, gdzie też drogowcy wprowadzili wahadło. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: I sprawdzamy informacje Radia Katowice w skrócie. Piotr Pagieła.
1: Legenda heavy metalu, zespół Metallica zagra dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncercie pojawią się tłumy fanów, dlatego trzeba liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w okolicy i utrudnieniami. Z myślą o osobach, które potrzebują wsparcia psychologicznego, terapeutycznego lub motywacyjnego w zakresie uzależnień i współuzależnienia, Fundacja Diakonii Matki Ewy uruchomiła w bytomskich Miechowicach punkt informacyjno-konsultacyjny. Punkt działa przy ulicy Matki Ewy 1. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu mają nowy wóz, samochód ratowniczo-gaśniczy, zwiększy możliwości operacyjne jednostki oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu. Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odbiorą dziś Europejski Order Zasługi. Uroczystość odbędzie się na sesji parlamentarnej Europarlamentu w Strasburgu.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła ósma, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Amerykanie pomogli uciec Zbigniewowi Ziobrze. Polecenie miał wydać zastępca amerykańskiego sekretarza stanu.
4: O relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie będą dziś rozmawiali wojskowi w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
3: Metallica zagra na Stadionie Śląskim. To już 15. koncert legendy w naszym kraju.
4: I to też Amerykanie. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.
3: Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych.
4: Ziobro przebywa w USA po tym, jak na początku maja opuścił Węgry, gdzie w grudniu miał otrzymać azyl przyznany przez Viktora Orbana. Wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera Petera Modziora 9 maja. Modzior zapowiadał bowiem, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania.

0: Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka po 10 latach zrezygnowała ze stanowiska. W poście na platformie X napisała, że decyzję podjęła, szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, który wydał zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał 15 sędziów członków Rady.
1: Dagmara Pawełczyk-Woicka to jedna z osób, które przyczyniły się do zniszczenia wymiaru sprawiedliwości, komentuje publicysta Jan Ordyński.
2: Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią. To jest bardzo ważne, że po prostu zdawała sobie absolutnie sprawę, bo ona nie jest amatorką, która nie wiedziała, co robi, tylko dokładnie wiedziała, co robi i w czym uczestniczy.
0: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.
1: Kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie i współpraca w ramach NATO to kluczowe tematy dzisiejszej narady w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W spotkaniu weźmie udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Polskę będzie reprezentował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła.
0: Były szef BBN-u Jacek Siewiera mówi, że na tym spotkaniu powinny zostać poruszone nie tylko kwestie obecności amerykańskich wojsk w Europie.
3: W przypadku Eurokorpusu czy europejskich sił podstawową kwestią jest nie tylko analiza zdolności europejskich, ale przede wszystkim odpowiedź na podstawowe pytanie, to znaczy jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności. Czy to w ramach NATO, czy to w ramach Eurokorpusu, czy w ramach innych struktur, które funkcjonują w Europie.
0: A podczas spotkania w Brukseli generał Kukuła ma m.in. rozmawiać z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem.
1: Władimir Putin leci do Chin świętować 25-lecie rosyjsko-chińskiego porozumienia o przyjaźni i współpracy. To zresztą też jubileuszowa 25. podróż rosyjskiego dyktatora do państwa środka. Podczas wizyty ma zostać podpisanych 40 umów o współpracy gospodarczej i kulturalnej. Władimir Putin zabiera ze sobą do Pekinu wicepremierów i szefów kluczowych resortów.
4: Rosji najbardziej zależy na umowach dotyczących sprzedaży Chinom ropy i gazu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wspomniał o projekcie gazociągu Siła Syberii 2, który przez terytorium Mongolii ma połączyć rosyjskie złoża arktyczne z Chinami. W komunikatach Pekinu i Moskwy nie wspomniano o tematach związanych z wojną na Ukrainie. Jednak za każdym razem, gdy Władimir Putin leci do Chin, temat ten jest poruszany w kontekście chińskich propozycji pokojowych. Część niezależnych komentatorów zwraca również uwagę, że z punktu widzenia Rosji istotne będzie omówienie przez delegację rosyjską i chińską kwestii współpracy wojskowej oraz wspólnych działań w przeciwdziałaniu zachodnim sankcjom. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Legenda heavy metalu, zespół Metallica zagra dziś na Stadionie Śląskim. To jej 4. koncert w Chorzowie, a 15. w Polsce.
1: Na koncercie pojawią się tłumy fanów, dlatego trzeba liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w okolicy. Najbezpieczniej wybrać się na koncert tramwajem, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Linia tramwajowa numer 23 będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością nawet co 3 minuty na trasie między Zawodziem a Pętlą przy Stadionie Śląskim. Ponadto wydłużyliśmy godziny kursowania oraz wprowadziliśmy specjalne rozkłady jazdy dla linii 7, 11, 19, 20, 36 oraz 43.
0: Co ważne, uczestnicy koncertu będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: To kto się wybiera na koncert Metaliki? Proszę dać znać. 2 2 i 7 3. A teraz mamy 8:05 po 8:00. O, w tę stronę. I Adam Malecki i Sport.
8: Tak, to był na koncercie na Gwardii tutaj w Warszawie. Ja byłem i to było piękne doświadczenie.
7: A, w 78, tak.
8: Tak, to była prawdziwa pralka. W piłkarskiej ekstraklasie znamy już dwóch spadkowiczów. Do Termaliki Bruk Betniciecza dołączyła Arka Gdynia. I to właśnie Termalika stała się katem Gdynian, pokonując ich przy Olimpijskiej 3-2. Wygrane zaangażowanie i dobra postawa drużyny to jedyne pocieszenie dla zdegradowanych, mówi trener Słoni Marcin Brosz.
9: Byliśmy agresywni, szukaliśmy swoich możliwości nie tylko przez napastników, ale i również przez drugą linię i w konsekwencji zdobyliśmy drugą i trzecią bramkę, ale ten mecz mógł się również różnie ułożyć, bo tak naprawdę po niewykorzystanej sytuacji. Jeden zespół miał sytuację, kolejny zespół, więc tak jak mówię, bardzo trudne dla nas spotkanie.
8: Kto dołączy do Termaliki Jarki, dowiemy się w sobotę po rozegraniu ostatniej kolejki. Kandydatami są Lechia, Widzew, Piast i Krakowia. Decydujące rozstrzygnięcia także w Premier League, po tym jak Arsenal 1-0 wygrał z Burnley, może zostać mistrzem już dzisiaj. Warunek: w meczu wyjazdowym z Bournemouth musi się potknąć Manchester City. Kończąc wątek piłkarski, Carlo Ancelotti powołał 26-osobową kadrę Brazylii na Mistrzostwa Świata. Jest i on.
10: Neymar Junior Santos.
11: Jest Neymar. Deve dar la incognita. Neymar en la Copa del Mundo, señores.
8: Jest euforia. Neymar jedzie na czwarte mistrzostwa z rzędu. Ostatni raz Canarinhos wygrali Mundial w 2002 roku. To był ich 6 tytuł. Ale chyba i tak Ancelotti nie prześcignie Pawła Janasa. Te powołania to przeszły do historii. W Ekstraklasie koszykarzy, w której tytuł broni Legia Warszawa, trwają ćwierćfinały. W serii do 3 zwycięstw 2-1 prowadzą Śląsk, Wrocław i Zastal Zielona Góra. Zastal wygrał z Kingiem Szczecin 84-70, a Śląsk przegrał z Arką Gdynia 75-86. Dzisiaj zagrają Dziki Warszawa z Treflem Sopot i MKS Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa. W pierwszej parze jest 1-1, w drugiej Legia prowadzi 2-0. Za koszykarskim oceanem w NBA San Antonio Spurs od wygranej rozpoczęli finały konferencji zachodniej. Zespół z Teksasu pokonał na wyjeździe Oklahoma City Thunder 122-115. Dzisiaj w finale konferencji wschodniej granie rozpoczną New York Knicks z Cleveland Cavaliers. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie, odbywają się Szwajcarii. Liderem w grupie A jest Finlandia, która wygrała trzeci mecz rzędu, tym razem z broniącymi tytułu Amerykanami 6-2. W grupie B na czele Kanadyjczycy rozprawili się z Duńczykami. Wynik 5-1.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mapa zachmurzenia na dzisiejsze popołudnie pokazuje wciąż przewagę słońca, ale w serwisie IMGW pojawiły się też ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia dla zachodu Dolnego Śląska i też w pasie od Grudziądza po Białystok i Siedlce. A w najcieplejszym momencie dnia niemal w całym kraju będzie dziś 20 stopni.
12: Na program zaprosił jego sponsor.
14: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No teraz to ja mam tylko same dobre informacje do przekazania. Nareszcie, bo kiedy mówiłem o tych chłodach, kiedy mówiłem o deszczu, no to jakoś tak trudno mi się przemawiało. Natomiast teraz zdecydowanie lepiej, jakoś tak luźniej jest i weselej. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Jedynie na północy regionu miejscami duże. Dziś do 20 stopni, tyle zobaczymy, jeśli spojrzymy na termometry. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie około 1016. 17 hektopaskali. Noc jeszcze zimna, bo od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1021 hektopaskali. Środa. Tutaj dużo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, padać nie będzie. Temperatura do 22, miejscami nawet, może nawet do 23 stopni. Ciśnienie stabilne, około 1020 hektopaskali, tyle zobaczymy na barometrach. Prognozy długoterminowe mówią o tym, że przed nami już taka aura właśnie z taką temperaturą powyżej 20 stopni. Czwartek 21, w piątek 22, w sobotę i w niedzielę 23, może nawet 25 stopni i piękne słońce. Tak zapowiada się weekend. Oczywiście coś się może tutaj zmienić, bo to są jednak prognozy długoterminowe, ale miejmy nadzieję, że jeśli zmieni się, to naprawdę nieznacznie. Życzę Państwu udanego popołudnia, później wieczoru. Kłaniam się, do usłyszenia!

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od Krajowej Jedynki. W Piasku zepsuła się ciężarówka. Jeden pas w kierunku Bielska-Białej jest zablokowany. Zaczynają tworzyć się korki. Mocno zakorkowana jest trasa S1 w Lędzinach. Tam trwają prace drogowe. Ruch w obie strony odbywa się tylko jednym pasem i korki mamy na pasach w obu kierunkach. Prace drogowe generują też przymusowe przystanki na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Tam w przebudowie jest skrzyżowanie z trasą 934. Na południu mocno zakorkowana jest droga 52 w Bielsku-Białej w stronę Jasienicy. Będziemy oczywiście ustalać, co jest tego powodem. Na Jurze w korkach stoimy w Pradłach, na drodze 78 w miejscu prac budowlanych. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Podobnie zresztą jest na północnym odcinku drogi krajowej 43 w Lgocie. Tam też trwają prace budowlane i też niestety mamy przymusowy przystanek po obu stronach szerokiej drogi i mimo wszystko spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: Minęła dziewiąta. Straż pożarna w całym kraju rozpoczyna Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W pierwszym kwartale tego roku grupa kapitałowa JSW odnotowała ponad 615 milionów złotych straty. Budynek Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Smolenia zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Straż pożarna w całym kraju rozpoczyna Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projekt ma na celu zmianę teoretycznych informacji zawartych w poradniku bezpieczeństwa w konkretne wyćwiczone umiejętności obywateli. Śląski komendant wojewódzki Straży Pożarnej Damian Legierski mówił w Radiu Katowice, że program skierowany jest do wszystkich, bez względu na wiek, a celem jest przygotowanie do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
2: Wiodącym przekazem ma być to, jak nasze społeczeństwo ma się zachować w określonym kryzysie, ale przed przyjazdem służb ratowniczych. Ja tylko dodam, że do tej pory głównie skupialiśmy się jako Straż Pożarna na tym, że nawet zapraszaliśmy na różne wydarzenia edukacyjne, chociażby Dni Otwartych Strażnic, ale raczej pokazywaliśmy, czym straż dysponuje i czym się ogólnie zajmuje.
0: Praktyczne wskazówki mają być udzielane m.in. w trakcie wydarzeń plenerowych, w których uczestniczyć będą śląscy strażacy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W pierwszym kwartale tego roku grupa kapitałowa JSW odnotowała ponad 615 milionów złotych straty. Jastrzębska Spółka Węglowa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach. To Borynia, Zofiówka, Budryk, Knurów, Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Duże zmiany w organizacji ruchu czekają dziś w okolicach Stadionu Śląskiego. To ma związek z koncertem zespołu Metallica. Spodziewanych jest kilkadziesiąt tysięcy fanów. Policja apeluje o ostrożność, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Prosimy o zapoznanie się z komunikatami publikowanymi na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz na stronach organizatora koncertu, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia i zmian w organizacji ruchu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie dróg oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
0: Przy stadionie ruch może być tymczasowo wstrzymywany. Dla uczestników koncertu przygotowano dodatkowy transport komunikacją miejską. Budynek Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Smolenia zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miastu przyznano na ten cel 300 tysięcy złotych ze środków unijnych. Powstanie sala obsługi mieszkańców, dostosowane zostaną toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zaś wewnątrz budynku zamontowana będzie platforma przy schodach, umożliwiająca łatwiejszy dostęp. Na zmianach skorzystają nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także seniorzy oraz rodzice z wózkami dziecięcymi. Pogoda jeszcze dziś pogodniej, bez opadów, temperatura do 20 stopni.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od południa i od utrudnień na drodze 52 w Bielsku Białej. Na pasach w stronę Cieszyna doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jezdnia jest częściowo przyblokowana, przez co tworzą się korki. Zakorkowana nadal jest droga 44 w Bieruniu Nowym. Tam z kolei trwa przebudowa skrzyżowania z drogą 934. Prace drogowe wymuszają też postoje na S1 w Lędzinach. W obie strony, na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach, gdzie ruch odbywa się wahadłowo, na północy jest podobnie, chodzi o Lgotę i drogę 43. I tam też stoimy na pasach w obu kierunkach. I na koniec jeszcze Chorzów. W związku z koncertem Metaliki na Stadionie Śląskim od 16 będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu na ulicy Katowickiej, Parkowej, Alei Wojska Polskiego, Kościuszki i Katowickiej. Będziemy oczywiście o tym informować i będziemy drogowej sytuacji się przyglądać. Wejścia na żywo z miejsca od godziny 16.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 19 maja, minęła 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: Polska domaga się wyjaśnień od Waszyngtonu w sprawie Zbigniewa Ziobry, mówił w Trójce wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
7: Kraków, Warszawa i Gdańsk. Węgierski premier Péter Modzior rozpoczyna dziś pierwszą oficjalną wizytę w Polsce.
6: Nazywam się Bond, James Bond. Trwają przesłuchania do roli słynnego agenta.
7: Coraz więcej wiadomo na temat ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA.
6: Agencja Reutera ujawniła, że to zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu ministrowi w rządzie PiS.
7: Pilność interwencji Landau miał wyjaśniać względami bezpieczeństwa narodowego.
6: Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Polska domaga się wyjaśnień, ale Waszyngton na razie milczy, mówił w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
8: Pojawiały się publicznie wręcz informacje, że i sekretarz stanu, i sam ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce byli przeciwni, wręcz deklarowali, że dla nich to jest oczywiste, że strona amerykańska no nie powinna w żaden sposób ingerować w toczące się postępowania karne w Polsce. W ten sposób właśnie do czego doszło poprzez wydanie dokumentów.
7: Według Newsweeka byłemu ministrowi pomogli też Jacek Kurski i Adam Bielan z PiS-u. Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem, przez co nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem.
6: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
7: A tymczasem nowy węgierski premier Péter Modzior rozpoczyna dziś pierwszą oficjalną dwudniową wizytę w Polsce. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim.
6: Rozmowy będą dotyczyły odbudowy relacji Węgier z Unią Europejską, współpracy energetycznej oraz bezpieczeństwa regionu. Węgry pozostają uzależnione od rosyjskiego gazu i ropy, które zaspokajają ponad 90% ich zapotrzebowania.
7: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ocenia, że Polska może pomóc Węgrom w dążeniu do uniezależnienia się od rosyjskich surowców.
9: Premier ma pomysł, chce przedstawić Péterowi Modziorowi, co mogą Węgry zrobić, żeby się uniezależnić od Rosji. Wydaje mi się, że to jest w interesie całej Europy, żeby Węgry w tej dłuższej perspektywie, no nie z dnia na dzień, ale czas najwyższy te Węgry ściągać do Europy.
6: Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom nie ma żadnych oczekiwań dotyczących wizyty Pétera Modziora w Polsce i zwraca uwagę na zmianę kursu polityka TISY po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych.
10: Orban był taki prorosyjski, a ten będzie taki antyrosyjski. Proszę bardzo, z wypowiedzi pana nowego premiera zupełnie co innego wynika. On raczej będzie chciał żyć dobrze z tą częścią świata. Na pewno będzie chciał w taki sam sposób jak Donald Tusk próbować umocnić się w Unii Europejskiej na zasadzie takiej, że ma wsparcie tej Unii Europejskiej.
7: To pierwsza zagraniczna wizyta nowego premiera Węgier.
6: Rada Programowa zdecyduje, na co wydane zostaną pieniądze ze zbiórki założonej na pomagam.pl przez Fundację Polskie Forum Migracyjne. Chodzi o formy wsparcia dla niepracujących Ukraińców, którzy po zmianie przepisów stracili prawo do bezpłatnej opieki medycznej i świadczenia 800+.
7: Zbiórka cały czas trwa. Pierwszym celem było 100 tysięcy złotych, potem milion, kolejnym półtora, a teraz 2 miliony, mówi Agnieszka Kosowicz, szefowa Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
11: Lada chwila spodziewamy się zamówień czy zapotrzebowań od organizacji pozarządowych, które działają na rzecz uchodźców w innych miastach Polski, tak żeby ta pomoc rzeczywiście szybko i sprawnie dotarła do różnych zakątków. I tyle, i zabieramy się po prostu do roboty.
6: Zbiórkę pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom wspierają Trójka, OKO.press i TVP Info.
7: Trwają przesłuchania do roli nowego Jamesa Bonda.
6: Zdaniem Kamila Śmiałkowskiego, dziennikarza i autora książki Bond Leksykon, jest całkiem możliwe, że autorzy filmu już zdecydowali, na kogo postawią, ale jeszcze nas o tym nie informują.
12: Oni też umiejętnie podsycają w nas za każdym razem te emocje. Bonda się wybiera raz na kilka filmów, dziewczynę Bonda wybiera się co film. Myślę, że oni mogą nawet nas wręcz oszukiwać, że tego Bonda już dawno wybrali. Że już się szykują do tego filmu, tylko ogłoszenie tego nazwiska bardzo dużo nam powie. Więc być może z nim po prostu się wstrzymują.
7: A wśród faworytów typowanych przez media i fanów są Aaron Taylor Johnson, Louis Partridge, Jacob Elordi i Harris Dickinson.
13: Klimat.
6: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej, większość z węgla. Wieczorem pojawią się zalecenia oszczędzania prądu.
7: Prawie w całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w większości regionów jest ono małe, a w niektórych średnie.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:05 to jeszcze raz o poranku o sporcie Adam Malecki.
14: Termalika Bruk Betniciecza i Arka Gdynia to spadkowicze z piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj w bezpośrednim starciu gdynianie przegrali u siebie 2-3. Porażka przesądziła o spadku. Termalika swój smutny los poznała dużo wcześniej. W sobotę o 17:30 zostaną rozegrane wszystkie mecze ostatniej kolejki. Wówczas poznamy trzeciego spadkowicza. Może to spotkać Lechię, Piasta, Krakowie lub ekipę Widzewa. A w angielskiej Premier League Arsenal już dzisiaj może zostać mistrzem. Kanonierzy wygrali 1-0 z Burnley i czekają na potknięcie Manchesteru City w meczu z Bournemouth. Wisienki podejmą obywateli o 20:30. W tenisie Magdalena Fręch zagra w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Strasburgu. Jej rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez. Jakiego meczu spodziewa się Polka?
15: Kolejny bardzo ciężki mecz. Leila gra świetnie ostatnie tygodnie, więc na pewno będę musiała grać bardzo odważnie, zmieniać jej rytm, grać top spinem, wyjść z dużo większą pewnością gry niż do tej pory.
14: Początek tego spotkania około 13:30 dla Fręch to ostatni etap przygotowań do French Open. By zagrać w paryskim Wielkim Szlemie, w pierwszej rundzie kwalifikacji powalczy Katarzyna Kawa, która zmierzy się z Amerykanką Akli. Wczoraj do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska, odpadła Linda Klimowicowa. W koszykarskiej Ekstraklasie w trzeciej odsłonie ćwierćfinałowej zaprezentują się dzisiaj Dziki Warszawa z Treflem Sopot i MKS Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa. W rywalizacji do trzech wygranych Dziki remisują z Treflem 1-1, a broniące tytułu Legia prowadzi 2-0. W innych parach 2-1 prowadzą Śląsk Wrocław z Arką Gdynia i Zastal Zielona Góra z Kingiem Szczecin. A w koszykarskiej NBA rozpoczęła się rywalizacja w finale konferencji zachodniej. Pierwszy mecz wygrali San Antonio Spurs. Zespół z Teksasu pokonał na wyjeździe Oklahoma City Thunder 122-115. Dzisiaj w finale konferencji wschodniej zagrają New York Knicks z Cleveland Cavaliers.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wtorek na ogół powinien być słoneczny, ale możliwe też będą burze. Instytut Meteo wydał alerty pierwszego stopnia dla zachodu Dolnego Śląska, a także dla okolic Grudziądza, Olsztyna, Łomży, Białegostoku czy Siedlec. W najcieplejszym momencie dnia szykuje się niemal w całym kraju 20 stopni Celsjusza.
16: Na program zaprosił jego sponsor.
18: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No teraz to ja mam tylko same dobre informacje do przekazania. Nareszcie, bo kiedy mówiłem o tych chłodach, kiedy mówiłem o deszczu, no to jakoś tak trudno mi się przemawiało. Natomiast teraz zdecydowanie lepiej, jakoś tak luźniej jest i weselej. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Jedynie na północy regionu miejscami duże. Dziś do 20 stopni, tyle zobaczymy, jeśli spojrzymy na termometry. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie około 1016-17 hektopaskali. Noc jeszcze zimna, bo od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1021 hektopaskali. Środa. Tutaj dużo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, padać nie będzie. Temperatura do 22 miejscami, nawet do 23 stopni. Ciśnienie stabilne, około 1020 hektopaskali, tyle zobaczymy na barometrach. Prognozy długoterminowe mówią o tym, że przed nami już taka aura właśnie z taką temperaturą powyżej 20 stopni. Czwartek 21, w piątek 22, w sobotę i w niedzielę 23, może nawet 25. 5 stopni i piękne słońce. Tak zapowiada się weekend. Oczywiście coś się może tutaj zmienić, bo to są jednak prognozy długoterminowe, ale miejmy nadzieję, że jeśli zmieni się, to naprawdę nieznacznie. Życzę Państwu udanego popołudnia, później wieczoru. Kłaniam się. Do usłyszenia!

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

na niby. Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt, ale w sumie to w dotyku jak fake boob. Z daleka może, może jest jakiś sens tu, ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu. Robią gwiazdy live'y, popatrz na celebrytów, jaki fajny. Każdy mówi rzuć swoją pracę, szukaj własnej.

0: Jest 10:00. Miejskie obchody Dnia Strażaka odbędą się dziś w Mysłowicach na Placu Wolności. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagra legenda światowego heavy metalu, zespół Metallica. Ponad 3,5 miliona złotych pozyskał z budżetu państwa powiat bielski na remont dróg w gminach Bestwina i Wilamowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Miejskie obchody Dnia Strażaka dziś w Mysłowicach na Placu Wolności. Najważniejszym punktem obchodów będzie uroczyste wręczenie sztandaru tamtejszej Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Sztandar ufundowany został przez społeczność Mysłowic i darczyńców. Starszy brygadier Damian Legiecki, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, podkreśla, że maj jest miesiącem docenienia pracy strażaków.
2: Zaczynamy zawsze tradycyjnie od 4 maja. To jest właśnie Międzynarodowy Dzień Strażaka. W naszym województwie w tym miesiącu dwie takie wiodące uroczystości to właśnie w Tarnowskich Górach 8 maja, gdzie otwieraliśmy przy tej okazji Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą, a dzisiaj dokładnie o godzinie 13 zapraszamy do Mysłowic.
0: W trakcie uroczystości wręczone zostaną też odznaczenia, wyróżnienia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagra dziś zespół Metallica. W rejonie kotła Czarownic trzeba będzie się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu. Warto więc na koncert dotrzeć komunikacją miejską, szczególnie że przejazd dla uczestników wydarzenia będzie darmowy, mówi rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
3: Wystarczy, że podczas ewentualnej kontroli osoby, które wybierają się na koncert Metallica, pokażą ważny bilet na ten koncert. Z tego udogodnienia można skorzystać w dniu koncertu od godziny 13 do zakończenia koncertu do godziny północ 59.
0: Ponadto w trasę wyjadą dodatkowe tramwaje. Na wybranych liniach prowadzone zostaną specjalne rozkłady jazdy. Zwiększona zostanie też częstotliwość ich kursowania. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej GZT. Ponad 3,5 miliona złotych pozyskał z budżetu państwa powiat bielski na remont dróg w gminach Bestwina i Wilamowice, które zostały uszkodzone przez powódź we wrześniu 2024 roku. Bielski Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje już przetargi, które mają wyłonić wykonawców remontów ulic Halera w Bestwinie, Gandora w Bestwince, a także Krasińskiego w Dankowicach. W tych przypadkach samorząd dopłaci do remontów także z własnego budżetu.
4: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś będzie pogodniej i bez opadów w całym regionie. Temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni.
5: Bo to już kwadrans po godzinie 10:00, o tym, co nas czeka w pogodzie, a z tego, co widzę, nie jest najgorzej. O szczegółach Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową po tych wszystkich chłodach, deszczach. Nareszcie przychodzi do nas słońce. To znaczy absolutnie nie żałujemy, że padało, bo to jakby sytuacja była długo oczekiwana przez nas. Natomiast pogoda ten chłód mogła sobie podarować. Ale jest jak jest. Cieszmy się z tego, co przed nami. Dziś bez opadów. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i północy. Ciśnienie od 1015 do 1017 hektopaskali. Tyle zobaczymy na barometrach. Noc z wtorku na środę jeszcze zimna. Temperatura minimalna od 5 do 7, 8 stopni. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1020 hektopaskali. W środę od rana w całym województwie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane. Padać oczywiście nie będzie. Temperatura maksymalna do 21, może 22 stopni, a miejsce czasami to nawet do 23, tak wynika z tych prognoz. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że nareszcie ta temperatura nam się utrzyma. W czwartek 21. Tutaj na mapach synoptycznych widać jakieś słabe opady deszczu. Mogą się pojawić, ale to będzie sytuacja pewnie przejściowa. W piątek też niebo się będzie chmurzyć, ale bez opadów, 22 stopnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę ale będzie nam towarzyszyć piękne słońce, a na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. I z takimi dobrymi informacjami Państwa zostawiam, życząc udanego dnia. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. Dziękujemy. To Wojciech Skowroński, który ponownie z prognozą pogody w Radiu Katowice pojawi się już po godzinie 14.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Korki tworzą się głównie w miejscu prac drogowych. Tak jest na drodze 44 w Bieruniu Nowym w rejonie rozkopanego skrzyżowania z drogą 934. Podobnie z w Tychach w rejonie węzła z Krajową Jedynką. Tam też pracują drogowcy i korki mamy w obie strony. Na północy utkniemy na drodze 43 w Lgocie, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na Jurze podobną sytuację mamy w Pradłach na drodze 78. Na południu po kolizji jeszcze częściowo przyblokowana jest droga 52 w Bielsku Białej i też mamy niewielki korek. I na koniec Chorzów. W związku z koncertem Metaliki na Stadionie Śląskim od około godziny 16 będzie zmiana w organizacji ruchu. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Katowickiej w kierunku Parkowej. Na Parkowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Zamknięta będzie też ulica Katowicka na fragmencie od skrzyżowania z Parkową i Aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Gałeczki. Nie przejedziemy również łącznikiem pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Tysiąclecia w Katowicach i łącznikiem na ulicach Chorzowskiej i Katowickiej. Do tych informacji będziemy oczywiście wracać. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 maja, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
8: Trwa akcja ratownicza na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do jeziora. Obecność amerykańskich wojsk w Europie jest tematem rozmów przedstawicieli polskiego rządu w Waszyngtonie. Putin w Pekinie liczy na zielone światło dla budowy nowego gazociągu. Na Mazurach trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Na jeziorze Juksty koło Mrągowa pracują strażacy. Rano przewróciła się tam łódka, którą płynęło nie trzech, jak podano wcześniej, ale czterech młodych wędkarzy. Trzem z nich udało się dotrzeć do brzegu. Trwają poszukiwania 18-latka. W akcji uczestniczą płetwonurkowie, którzy do poszukiwań wykorzystują sonary. Z misją za ocean, by rozmawiać o obecności amerykańskich wojsk w Polsce, polecieli wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej. Generał Bogusław Pacek chwali te działania.
9: To jest bardzo dobra reakcja Polski, zarówno to spotkanie z szefem połączonych sztabów, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak i wiceministrów i Tomczyka i Zalewskiego, ponieważ tak się powinno reagować. Coś się dzieje, coś co zagraża naszym interesom, nawet jeżeli druga strona mówi, że nie ma zagrożeń, po to, żeby wyjaśnić, po to, żeby przekonać, po to, żeby robić robotę dla Polski, bo to jest w naszym interesie.
8: Z kolei były szef BBN-u Jacek Siewiera przypomina, że choć Amerykanie są wymagającym partnerem, to są również pragmatyczni. Dlatego jego zdaniem Polska powinna rozmawiać z Amerykanami językiem twardych argumentów.
10: Wojskowy język, który może być przeniesiony na poziom polityczny i stanowić narzędzie. Ale takich narzędzi trzeba Amerykanom dostarczyć w stole negocjacyjnym odpowiednio dużo, by poczuli się przekonani. Samo romantyczne wspominanie, że to strategiczny sojusz i my chcemy w nim trwać, jak widać, dla Amerykanów znaczy jedynie romantyczną melodię przeszłości.
8: W kwaterze głównej NATO w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła spotka się dziś z dowódcą sił USA i NATO generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Rozmowy mają oczywiście dotyczyć planów reorganizacji obecności amerykańskich wojsk w Europie. A Władimir Putin rozpoczyna wizytę w Pekinie. Jutro ma rozmawiać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, m.in. o budowie nowego gazociągu. W ostatnich latach Moskwa staje się coraz bardziej zależna gospodarczo od państwa środka. Pekin to obecnie największy klient Kremla, jeśli chodzi o zakupy ropy naftowej.
11: Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę idących w ślad za tym sankcji Rosja coraz intensywniej wiąże się gospodarczo z Chinami. Po odcięciu Rosji od międzynarodowego systemu płatności z pomocą przyszły chińskie władze. Starają się jednak pomagać Rosji w sposób, który nie narazi je na zachodnie sankcje. W opinii wielu analityków to dzięki współpracy gospodarczej z Chinami Rosja może nadal finansować wojnę z Ukrainą. Chińska propaganda wykorzystuje wizytę Putina także w kontekście niedawnej podróży Trumpa do zwrócenia uwagi na znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Putin i Xi Jinping rozmawiać mają o planowanej budowie drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Po ukończeniu projekt zakłada możliwość przesyłania z Rosji do Chin około 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
8: Francuski dziennik Le Figaro ocenia, że wizyta przywódcy Rosji w Chinach ma pokazać trwałość partnerstwa Moskwy i Pekinu. Zarazem zdradza niepokój Moskwy z powodu ostatniego zbliżenia Chin i USA. Straż Pożarna w całym kraju rusza z akcją Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projekt ma na celu wyćwiczyć w społeczeństwie umiejętności zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa. Chodzi o skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, mówi śląski komendant Straży Pożarnej Damian Legierski.
2: Wiodącym przekazem ma być to, jak nasze społeczeństwo ma się zachować w określonym kryzysie, ale przed przyjazdem służb ratowniczych. Ja tylko dodam, że do tej pory głównie skupialiśmy się jako Straż Pożarna na tym, że nawet zapraszaliśmy na różne wydarzenia edukacyjne, chociażby Dni Otwartych Strażnic, ale raczej pokazywaliśmy, czym straż dysponuje i czym się ogólnie zajmuje.
8: Program skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek. Kazachstan uruchomił pierwszy w Azji Centralnej program sztucznego zwiększenia opadów, wykorzystując doświadczenia Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Inicjatywa ma poprawić zaopatrzenie w wodę dla rolnictwa i przeciwdziałać skutkom suszy. Technologia polega na rozpylaniu w chmurach reagentów na bazie soli, które mają sprzyjać kondensacji pary wodnej i powstawaniu deszczu. Rozwiązanie to ma działać lokalnie w promieniu do 5 km i nie prowadzić do powstania dużych, niekontrolowanych zjawisk pogodowych, czego obawiają się naukowcy. Podobne metody stosowane są już w Chinach, USA i Arabii Saudyjskiej. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wtorek pochmurny, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie także burze, od 14 stopni nad Bałtykiem i na Podhalu do 19 w centrum i 21 na zachodzie.
12: Na program zaprosił jego sponsor.

na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów Paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co prezydent.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa.

0: Jest godzina 11. Były premier Jerzy Buzek otrzyma dziś Europejski Order Zasługi. Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach. Truchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu mają nowy wóz bojowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Strasburgu trwają właśnie ostatnie przygotowania do pierwszej w historii ceremonii wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi. Przed salą plenarną Parlamentu Europejskiego zawisły zdjęcia laureatów, w których jest 20, wśród nich były premier i były europoseł z województwa śląskiego Jerzy Buzek.
2: O 11.30 Parlament Europejski uhonoruje osoby szczególnie zasłużone na rzecz integracji europejskiej oraz promowania i obrony europejskich wartości. Profesor Jerzy Buzek otrzymał tytuł honorowego członka orderu. Były premier w latach 2009-2012 pełnił funkcję przewodniczącego Europarlamentu. Promował ideę europejskiej wspólnoty energetycznej, demokrację i obronę praw człowieka. Był pomysłodawcą i sprawozdawcą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tak ważnego dla województwa śląskiego. Wśród laureatów znaleźli się także były prezydent Polski i były przywódca Solidarności Lech Wałęsa, który otrzymał tytuł wybitnego laureata orderu, tak samo jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski czy była kanclerz federalna Niemiec Angela Merkel. Co roku orderem może być uhonorowanych do 20 laureatów.
0: Uroczystość odbywa się podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Relację przygotował Łukasz Łaskawiec.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pod hasłem jak przygotować się do lata odbywa się konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia. To w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach. Wydarzenie ma charakter profilaktyczno-edukacyjny, a konferencja skupia się na tym, jak przygotować organizm do lata. Chodzi głównie o nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną oraz profilaktykę zdrowotną. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu mają nowy wóz. Samochód ratowniczo-gaśniczy znacząco zwiększy możliwości operacyjne jednostki i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Nowoczesny pojazd otrzymał imię Józek na cześć wieloletniego strażaka i byłego naczelnika jednostki drucha Józefa Poloczka. Zastąpi wysłużony pojazd marki Jelcz, który przez lata służył druhom podczas licznych akcji. 35-letniego mieszkańca Chorzowa zatrzymali śląscy łowcy głów, czyli policjanci z Wydziału Poszukiwań Celowych. Próbując uniknąć odpowiedzialności karnej, mężczyzna zmienił miejsce zamieszkania i myślał, że może być nieuchwytny. Jak mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska ze śląskiej policji, mężczyzna dopuszczał się m.in. oszustw.
3: Zatrzymany od listopada ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi za rozbój i oszustwa związane z oferowaniem wynajmu domków letniskowych w internecie. Śląscy łowcy głów namierzyli go na terenie magazynu w Chorzowie.
0: 35-latek trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi 5,5 roku.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś ma być pogodniej, bez opadów, temperatura do 20 stopni. Mamy jeszcze informacje dla alergików. Pylą dąb, trawy, babka, szczaw i pokrzywa. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
5: Bo to już kwadrans po godzinie 10 o tym, co nas czeka w pogodzie, a z tego co widzę... nie jest najgorzej. O szczegółach Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową po tych wszystkich chłodach, deszczach. Nareszcie przychodzi do nas słońce. To znaczy absolutnie nie żałujemy, że padało, bo to jakby sytuacja była długo oczekiwana przez nas. Natomiast pogoda ten chłód mogła sobie podarować. Ale jest jak jest. Cieszmy się z tego, co przed nami. Dziś bez opadów. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i północy. Ciśnienie od 1015 do 1017 hektopaskali. Tyle zobaczymy na barometrach. Noc z wtorku na środę jeszcze zimna. Temperatura minimalna od 5 do 7, 8 stopni. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1020 hektopaskali. W środę od rana w całym województwie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane. Padać oczywiście nie będzie. Temperatura maksymalna do 21, może 22 stopni, a miejscami to nawet do 23, tak wynika z tych prognoz. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w miarę stabilne około 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że nareszcie ta temperatura nam się utrzyma. W czwartek 21. Tutaj na mapach synoptycznych widać jakieś słabe opady deszczu. Mogą się pojawić, ale to będzie sytuacja pewnie przejściowa. W piątek też niebo się będzie chmurzyć, ale bez opadów, 22 stopnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę będzie nam towarzyszyć piękne słońce, a na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. I z takimi dobrymi informacjami Państwa zostawiam, życząc udanego dnia. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. Dziękujemy. To Wojciech Skowroński, który ponownie z prognozą pogody w Radiu Katowice pojawi się już po godzinie 14.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Prace drogowe teraz generują postoje na drodze 44 w Tychach i w Bieruniu Nowym. Korki w tych dwóch miejscach tworzą się w obu kierunkach. Lekko zakorkowany jest także fragment drogi 78 w Pradłach i drogi 43 w Lgocie, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na południu nadal korek mamy na drodze 52 na bielskim odcinku. To na jezdni w stronę Cieszyna, gdzie jeszcze utrudniony jest przejazd po zderzeniu dwóch pojazdów. Mamy też sygnały z Krajowej Jedynki z Goczałkowic. Jeden pas w stronę Tychów blokuje uszkodzona ciężarówka. Ruch jak na razie odbywa się w miarę sprawnie. I na koniec jeszcze Chorzów. W związku z koncertem Metaliki na Stadionie Śląskim od około godziny 16 zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Katowickiej w kierunku Parkowej. Na Parkowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Częściowo zamknięta będzie ulica Katowicka. Nie przejedziemy również łącznikami pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Tysiąclecia w Katowicach i łącznikiem na ulicy Chorzowskiej i Katowickiej. Ponadto już obowiązują ograniczenia postoju w ciągu ulicy Parkowej od ronda AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Do tych informacji będziemy oczywiście wracać. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, jest 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Groźne burze możliwe w trzech regionach Polski. Instytut Meteorologii wydał alerty. Amerykańskie władze miały pomóc Zbigniewowi Ziobro dostać się do Stanów Zjednoczonych. Na swoją pierwszą zagraniczną podróż wybrał Polskę. Premier Węgier po południu przylatuje do Krakowa. Zaczynamy od ostrzeżeń przed burzami. Groźne zjawiska pogodowe mogą wystąpić w północno-wschodniej, południowo-zachodniej i w centralnej części kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie możliwy jest grad. Alerty obowiązują od południa do godziny 23. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał osobiście polecić wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze, poinformowała agencja Reutera. Wizę dziennikarską miała wydać politykowi PiS-u amerykańska ambasada w Budapeszcie, gdzie przebywał Ziobro w związku z przyznanym mu azylem. Ta sprawa nie może być powodem napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
8: Zamieszanie, jakie no niestety, ale administracja amerykańska wywołuje od pewnego czasu, to znaczy zwłaszcza od czasu wywołania konfliktu z Iranem, ono rozpływa się, że tak powiem, na wszystkie strony i zaczyna dotykać już takich dziedzin, które w ogóle nie powinny być brane tutaj pod uwagę, jak na przykład wydawanie wiz osobom, którym prokuratura sojuszniczego kraju chce postawić poważne zarzuty.
7: Tak sprawę komentuje poseł PiS Andrzej Śliwka.
9: Jeżeli ktoś wnioskował o wydanie w tym zakresie wizy, to zapewne pan minister Ziobro, a myślę, że ją otrzymał ze względu na tragiczną sytuację demokracji w Polsce.
7: Wydając instrukcję o przyznaniu wizy, zastępca sekretarza stanu USA miał powoływać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Na swoją pierwszą zagraniczną podróż wybrał Polskę. Swoją wizytę premier Węgier Peter Modzior rozpocznie od Krakowa. Oficjalne spotkania zaplanowano na jutro.
10: Peter Modzior po południu pojawi się na Wawelu, gdzie zwiedzi katedrę, a także złoży wieńce przy pomniku Jana Pawła II, krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu Stefana Batorego. W planie jest także prywatna rozmowa z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po krótkim spotkaniu z mediami premier Węgier ze wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę Rynku Głównego, między innymi obok Kolegium Novum i Kolegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieczorem wsiądzie do pociągu do Warszawy, gdzie od jutra ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi politykami politykami z Polski, między innymi premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Jeszcze tego samego dnia premier Węgier wraz z delegacją w Gdańsku odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
11: Dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych wskutek nalotu ponad 200 rosyjskich dronów w obwodzie charkowskim. W Ukrainie z każdym dniem przybywa ofiar śmiertelnych, a świat pyta, czy rosyjscy zbrodniarze kiedykolwiek staną przed Trybunałem do Spraw Zbrodni w Ukrainie.
12: Rosjanie codziennie zabijają ukraińskich cywilów. Ponadto, jak podkreśla ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, Rosja nielegalnie więzi co najmniej kilkanaście tysięcy Ukraińców. Są więzieni, torturowani i gwałceni. Mamy dane o 17 tysiącach takich osób, ale może być ich znacznie więcej. Stworzony w ramach Rady Europy specjalny trybunał ma osądzić wykonawców przestępstw popełnianych na Ukrainie, ale też ich zleceniodawców, w tym najwyższe rosyjskie kierownictwo wojskowe i polityczne.
13: Prawo międzynarodowe karne powinno stanowić straż. Bo jak pokazują przypadki w historii, nawet najwyżsi dowódcy wojskowi nie są bezkarni.
12: Zaznacza Barbara Pauli z Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym Polskiej Akademii Nauk. Rosja napadła na Ukrainę w 2014 roku, okupowała wówczas Krym i część Donbasu. Od ponad 4 lat zaś prowadzi pełnoskalową wojnę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Król Hiszpanii Filip VI odwiedzi Meksyk podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie w Meksyku zagrają tylko jeden mecz z Urugwajem w Guadalajarze. Ale w królewskiej wizycie nie tyle chodzi o aspekt sportowy, co o wielką politykę. Relacje Hiszpanii i Meksyku pozostają w ostatnim czasie chłodne. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum nie zaprosiła króla na swoją inaugurację, po tym jak monarcha odmówił przeprosin za krzywdy wyrządzone podczas hiszpańskiej konkwisty. Po swoistej refleksji prezydent Meksyku wysłała jednak zaproszenie na mundial. Wielkie święto piłki nożnej rusza już 11 czerwca. Mecz otwarcia Meksyk RPA w Mexico City. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Chmury i opady deszczu i tak będzie do końca dnia. Miejscami się przejaśni, ale na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie, jak mówiliśmy, zagrzmi. W Gdańsku i Zakopanem 14 stopni, w Rzeszowie, Warszawie i Poznaniu 19, w Augustowie 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
14: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

0: Jest godzina 12. Zespół Metallica zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Straż pożarna w całym kraju rozpoczyna Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pierwsze tyskie seminarium majowe odbywa się w tamtejszej mediatece.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich lat odbędzie się dziś w Chorzowie. Zespół Metallica zagra na Stadionie Śląskim. To w ramach trasy koncertowej M72 World Tour.
2: Metallica występowała w Polsce łącznie 14 razy, z czego w samym Chorzowie aż 3-krotnie. Na Stadionie Śląskim rozbrzmiewać będą takie hity jak Nothing Else Matters, Never Care. Czy Enter Sandman? Wszystkie koncerty zespołu gromadziły w Chorzowie dziesiątki tysięcy fanów. Nie inaczej będzie tym razem. Organizatorzy spodziewają się pełnej frekwencji porównywalnej do wcześniejszych występów stadionowych zespołu.
0: A otwarcie bramy o 16:00. Koncert rozpocznie się o 20:30. Informacje te zebrał Artur Zubek.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Straż pożarna w całym kraju rozpoczyna Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projekt ma na celu zmianę teoretycznych informacji zawartych w poradniku bezpieczeństwa w konkretne, wyćwiczone umiejętności obywateli. Śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Damian Legierski mówił w Radiu Katowice, że program skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek, a jego celem jest przygotowanie do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
4: Wiodącym przekazem ma być to, jak nasze społeczeństwo ma się zachować w określonym kryzysie, ale przed przyjazdem służb ratowniczych. Ja tylko dodam, że do tej pory głównie skupialiśmy się jako Straż Pożarna na tym, że nawet zapraszaliśmy na różne wydarzenia edukacyjne, chociażby dni otwartych strażnic, ale raczej pokazywaliśmy, czym straż dysponuje i czym się ogólnie zajmuje.
0: Praktyczne wskazówki mają być udzielane m.in. w trakcie wydarzeń plenerowych, w których uczestniczyć będą śląscy strażacy. Pierwsze tyskie seminarium majowe odbywa się w tamtejszej mediatece. Związane jest z 75-leciem nadania praw miejskich Tychom. Jak mówi Maciej Gramatka, prezydent miasta, seminarium nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w 1992 roku przez profesora Marka Szczepańskiego, wybitnego socjologa i honorowego obywatela Tychów.
5: To wydarzenie miało istotne znaczenie dla tworzącego się samorządu tyskiego. Początek lat 90. byliśmy w okresie transformacji, wysokie bezrobocie, tworzenie się samorządu tak naprawdę. Dzisiaj mówimy o tym, że to wtedy powstała idea katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej i podstrefy tyskiej, która powstała na terenie byłego gospodarstwa ogrodniczego, akurat w Tychach. Pojawiła się idea utworzenia Muzeum Miejskiego w Tychach, więc jest wiele takich idei z tamtego czasu, do których warto dzisiaj się odnieść.
0: A szczegółowy program seminarium można znaleźć na stronie tyskiego ratusza.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Polska ma problem, by ustalić ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły przyjęcia Zbigniewa Ziobry w USA. Mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro wyjechał z Węgier 9 maja. Do Stanów Zjednoczonych przyleciał rejsowym samolotem z Mediolanu. Waldemar Żurek powiedział, że strona amerykańska nie udzieliła dotychczas żadnych odpowiedzi w tej sprawie.
6: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej. Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji, więc ja oczywiście z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych, natomiast jest osobą w Polsce ściganą, poszukiwaną.
0: Zbigniew Ziobro wjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej. Wcześniej został zatrudniony przez telewizję Republika. Krótko o pogodzie. Do końca dnia pogodnie i bez opadów w całym regionie. Temperatura do 20 stopni.
7: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. W regionie warunki jazdy dziś dobre, ruch w tym momencie umiarkowany. Mamy jednak kilka zdarzeń drogowych i teraz o nich. Ogólnie od północy do chwili obecnej śląscy policjanci odnotowali ich 71. Wśród nich niestety śmiertelny wypadek. Doszło do niego w Będzinie na ulicy Małobłońskiej, gdzie potrącona przez samochód osobowy została przechodząca przez przejście dla pieszych 70-kilkuletnia kobieta, w wyniku czego zmarła. Na miejscu tym nadal są utrudnienia w ruchu, trwają bowiem czynności wyjaśniające okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Mamy obecnie także dwie kolizje, obie z udziałem zwierząt. Miały miejsce w Orzeszu na Mikołowskiej i w Strzyżowicach w powiecie będzińskim na ulicy Szosowej. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie koncert Metaliki. W związku z tym zmieniono organizację ruchu w wielu miejscach Chorzowa i Katowic. Od 16 nie skręcimy w lewo z ulicy Katowickiej w Chorzowie w stronę Parkowej. Na Parkowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Nie przejedziemy również łącznikiem pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Tysiąclecia w Katowicach i łącznikiem na ulicach Chorzowskiej i Katowickiej. Ponadto już obowiązuje ograniczenie postoju w ciągu ulicy Parkowej od ronda AKS-u do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Więcej powiemy Państwu za godzinę. Teraz przypominam numer naszego telefonu 691 400 400 do Państwa dyspozycji.
8: Bo to już kwadrans po godzinie 10, o tym, co nas czeka w pogodzie, a z tego, co widzę, nie jest najgorzej. O szczegółach Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową po tych wszystkich chłodach, deszczach. Nareszcie przychodzi do nas słońce. To znaczy absolutnie nie żałujemy, że padało, bo to jakby sytuacja była długo oczekiwana przez nas. Natomiast pogoda ten chłód mogła sobie podarować. Ale jest jak jest. Cieszmy się z tego, co przed nami. Dziś bez opadów. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i północy. Ciśnienie od 1015 do 1017 hektopaskali. Tyle zobaczymy na barometrach. Noc z wtorku na środę jeszcze zimna. Temperatura minimalna od 5 do 7, 8 stopni. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1020 hektopaskali. W środę od rana w całym województwie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane. Padać oczywiście nie będzie. Temperatura maksymalna do 21, może 22 stopni, a miejsca to nawet do 23, tak wynika z tych prognoz. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że nareszcie ta temperatura nam się utrzyma. W czwartek 21. Tutaj na mapach synoptycznych widać jakieś słabe opady deszczu. Mogą się pojawić, ale to będzie sytuacja pewnie przejściowa. W piątek też niebo się będzie chmurzyć, ale bez opadów, 22 stopnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę będzie nam towarzyszyć piękne słońce, a na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. I z takimi dobrymi informacjami Państwa zostawiam, życząc udanego dnia. Do usłyszenia.
8: Do usłyszenia. Dziękujemy. To Wojciech Skowroński, który ponownie z prognozą pogody w Radiu Katowice pojawi się już po godzinie 14.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, jest 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Mazurscy strażacy wciąż poszukują 18-latka na jeziorze niedaleko Mrągowa. Co dalej z wojskami USA nad Wisłą? Szef Sztabu Generalnego spotka się w Brukseli z dowódcą wojsk NATO w Europie. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Trwa akcja ratunkowa na jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa. Strażacy szukają 18-letniego mężczyzny po tym, jak otrzymali zgłoszenie o wywróconym rowerze wodnym, którym płynęło 4 mężczyzn.
11: 3 osoby postanowiły tak naprawdę po wywróceniu się dopłynąć do brzegu o własnych siłach. 4 osoba została na tym rowerku wodnym. 1 osoba z tych 3, które płynęły, po pewnym czasie zniknęła pod powierzchnią jeziora. Na tę chwilę trwają poszukiwania właśnie tej osoby przy pomocy sonaru wodnego i dronów, które przerysują brzegi jeziora.
10: Mówił starszy kapitan Marcin Kordek ze straży w Mrągowie. Mężczyznę, który został na rowerze wodnym, strażacy przetransportowali na brzeg. W Brukseli narada szefów sztabów generalnych państw NATO. Temat numer 1 to obecność amerykańskich wojsk w Europie. Szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragon, powiedział przed spotkaniem, że będzie ono dotyczyć zwiększenia zdolności obronnych i adaptacji do zagrożeń. Marynarz naprawia żagiel, gdy morze jest spokojne, ale w naszym przypadku nie ma spokojnego morza. Jesteśmy już w samym środku burzy. Naszym zadaniem nie jest więc po prostu działać szybciej, ale podejmować lepsze decyzje, zachowując jedność i utrzymując strategiczny kierunek. W naradzie bierze udział szef polskiego sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Ma rozmawiać z dowódcą sił NATO w Europie na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. W Rosji ruszyły manewry z udziałem wojsk jądrowej triady. Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że w trakcie manewrów zostaną wystrzelone rakiety balistyczne i pociski manewrujące zdolne do przenoszenia głowic atomowych. Manewry zorganizowane przez Rosję obejmą wszystkie regiony, w których znajduje się rosyjska broń jądrowa. W komunikacie wskazano także Białoruś, dlatego jak tłumaczą eksperci wojskowi, wcześniejszy komunikat o rozpoczęciu ćwiczeń o podobnym charakterze wydały władze w Mińsku. Na terytorium Rosji udział w ćwiczeniach weźmie 65 tysięcy żołnierzy. Piroman z Lubelszczyzny zatrzymany. To mieszkaniec gminy Konkolewnica. W przeszłości chciał zostać zawodowym strażakiem. Próbował też wstąpić do ochotniczej straży pożarnej. Przyznał się do 6 podpaleń. Do pożarów dochodziło w kwietniu i maju, mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
12: Zdarzało się tak, że później obserwował pracę strażaków. Pożary sprowadzały ogromne zagrożenie dla mienia, ponieważ wybierał dni, w których było wietrznie, a ściółka od dłuższego czasu miała małą wilgotność. Dodatkowym utrudnieniem i zagrożeniem był fakt, że do podpaleń dochodziło o różnych porach dnia.
10: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia. Będą mogły wystawiać L4 oraz stwierdzać zgon pacjenta w opiece paliatywnej. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Jak mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęska, dotyczy to w dużej mierze także położnych, które z powodu zmian demograficznych mają problem ze znalezieniem pracy.
13: Zawód położnej był, jest i będzie. Nikt nie zamierza go likwidować ani zmieniać w tym zakresie. Natomiast tutaj oferujemy paniom położnym elastyczność na rynku pracy. Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek.
10: Ministerstwo Zdrowia chce, by nowa ustawa o zawodzie pielęgniarek weszła w życie od przyszłego roku. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Jurand Czabański, niczym bohater powieści Sienkiewicza, wykazał się nadludzką siłą, bijąc rekord nieosiągalny od 3 dekad. W ramach morderczej rywalizacji w Brazylii Polak miał do pokonania 76 km płynąc, 3600 km jadąc na rowerze i biegnąc ponad 800 km. A wszystko w formule ciągłej. Polak dotarł do mety w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, co pozwoliło na poprawienie dotychczasowego rekordu świata o ponad 24 godziny. Niebywałe, do czego może być zdolny ludzki organizm.
14: Klimat.
10: A w całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W części lasów Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej i Mazowsza utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie zagrzmi od 14 do 21 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Minęła 13. Po 18 latach Metallica wraca na Stadion Śląski. Bytomscy policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy, który był członkiem grupy wyłudzającej pieniądze. W serwisie także szczegóły Maluszkowego. To pomysł prezydenta Sosnowca na walkę z depopulacją.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Po 18 latach Metallica wraca do Chorzowa. Legendarny amerykański zespół zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim. Z fanami ciężkiego grania rozmawiał reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota.
2: Na czym polega fenomen metalu?
3: Ciężkie pytanie, bo nie umiem wytłumaczyć.
4: To jest nasz styl życia.
3: Czuć. Pierwszy raz jako dziecko usłyszałem tam bodajże utwór Accept, Metal Heart albo bodajże Running White, któryś utwór, i to było takie jak miłość od pierwszego wejrzenia. To po prostu przyszło, pstrykło, zadziałało.
4: I zostało, nie? Do końca życia.
2: Był pan wcześniej na koncertach Metallica?
5: Oczywiście, oczywiście.
2: Prawdą jest, że oni wykonują zawsze jakąś piosenkę polską? Jak przyjeżdżają do Polski?
5: Nie zawsze, ale od ostatnich dwóch tras właśnie tak.
0: Koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpocznie się o godzinie 18:00. Otwarcie bram nastąpi 2 godziny wcześniej. Przed gwiazdą wieczoru zagrają Noctlus i Gojira. Bytomscy policjanci zatrzymali Ukraińca, który brał udział w oszustwie. Kobieta została oszukana metodą na tak zwane inwestycje. Nie mając doświadczenia w lokowaniu środków, natrafiła w internecie na ofertę zachęcającą do inwestowania. Dodatkowo reklamy z opiniami zadowolonych klientów podnosiły wiarygodność platformy. Zarejestrowała się i zgodnie z instrukcjami zaczęła przekazywać środki, a saldo na koncie platformy rosło. Gdy przyszło jej powiadomienie o konieczności zapłacenia odsetek od zysków, zrozumiała, że została oszukana i zgłosiła sprawę na policję. Jak mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji, Ukrainiec pełnił jedną z funkcji w całym procederze.
6: Bytomscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który pełnił funkcję tak zwanego odbieraka w procederze oszustwa na tak zwaną inwestycję. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a decyzją sądu rejonowego w Bytomiu został tymczasowo aresztowany.
0: 40-latkowi grozi 8 lat więzienia, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przedłożył miejskim radnym kolejny element programu Demotrendy, który ma walczyć z depopulacją. Maluszkowe to pomysł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia kolejnego dziecka. Warunkiem jej otrzymania będzie zamieszkiwanie rodziny w Sosnowcu i posiadanie ważnej sosnowieckiej karty mieszkańca. Jeśli przepisy wejdą w życie, mieszkańcom będzie przysługiwać 1000 zł, gdy urodzi się drugie dziecko w przypadku dzieci urodzonych po 1 stycznia 2027 roku i 10 000 zł na trzecie i kolejne dziecko urodzone po 1 września 2026 roku. Muzeum Częstochowskie z nagrodą Marszałka Województwa za wydarzenie muzealne ubiegłego roku. Bombkowa historia Częstochowy otrzymała nagrodę w kategorii wystawy. Stanowi ona podsumowanie 2-letniego projektu mającego na celu zbadanie twórczości bombkarskiej na terenie miasta w latach 1940-2024. Nagroda jest radosnym przedłużeniem tej wystawy, mówi Ewelina Mędra-Lamuńska z Muzeum Częstochowskiego.
7: Nie sposób pominąć zaangażowania firm bombkarskich, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. To jest praca kolektywu osób. Wystawa już co prawda nie gości w retuszu, ale został jeszcze katalog, na którego stronach spisaliśmy te wszystkie rezultaty prac badawczych, fotografie, więc serdecznie zapraszam. Jest to pamiątka, która dużo mówi o historii Częstochowy.
0: W konkursie Marszałka Województwa Śląskiego dla muzealników udział wzięło 19 instytucji, w sumie prawie 70 projektów. Wystawie w Częstochowskim Muzeum patronowało Radio Katowice.
8: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Zdaniem meteorologów po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy województwa początkowo duże, a temperatura maksymalna dziś do 20 stopni. O tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ta w całym województwie jest dobra.
9: Bo to już kwadrans po godzinie 10, o tym co nas czeka w pogodzie, a z tego co widzę... Nie jest najgorzej. O szczegółach Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową po tych wszystkich chłodach, deszczach. Nareszcie przychodzi do nas słońce. To znaczy absolutnie nie żałujemy, że padało, bo to jakby sytuacja była długo oczekiwana przez nas. Natomiast pogoda ten chłód mogła sobie podarować. Ale jest jak jest. Cieszmy się z tego, co przed nami. Dziś bez opadów. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i północy. Ciśnienie od 1015 do 1017 hektopaskali. Tyle zobaczymy na barometrach. Noc z wtorku na środę jeszcze zimna. Temperatura minimalna od 5 do 7, 8 stopni. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1020 hektopaskali. W środę od rana w całym województwie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane. Padać oczywiście nie będzie. Temperatura maksymalna do 21, może 22 stopni, a miejscami to nawet do 23, tak wynika z tych prognoz. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w miarę stabilne około 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że nareszcie ta temperatura nam się utrzyma. W czwartek 21. Tutaj na mapach synoptycznych widać jakieś słabe opady deszczu. Mogą się pojawić, ale to będzie sytuacja pewnie przejściowa. W piątek też niebo się będzie chmurzyć, ale bez opadów, 22 stopnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę będzie nam towarzyszyć piękne słońce, a na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. I z takimi dobrymi informacjami Państwa zostawiam, życząc udanego dnia. Do usłyszenia.
9: Do usłyszenia. Dziękujemy. To Wojciech Skowroński, który ponownie z prognozą pogody w Radiu Katowice pojawi się już po godzinie 14.
11: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Wydarzeniem dnia bez wątpienia jest dziś koncert Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wiąże się to ze sporymi zmianami w organizacji ruchu zarówno w Chorzowie, jak i Katowicach. Od 16 wyłączona zostanie możliwość skrętu w lewo z ulicy Katowickiej w kierunku Parkowej. Na Parkowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy, począwszy od ronda przy centrum handlowym Carrefour do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. Na tym odcinku po obydwu stronach jezdni zabroniono parkować. Zamknięta została już dla pojazdów ulica Katowicka na odcinku od skrzyżowania Parkowa Aleja Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Gałeczki. Tak będzie do jutra. Już teraz do zakończenia koncertu zamknięty dla ruchu jest łącznik między Aleją Wojska Polskiego a ulicą Tysiąclecia w Katowicach, jak również łącznik między jezdniami na Chorzowskiej i Katowickiej. Przypominamy, że w razie podjęcia ręcznej regulacji ruchem przez policjantów należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Przestrzegamy jednocześnie, że samochody zaparkowane w niewłaściwy sposób, szczególnie blokujące przejazd, będą na bieżąco odholowywane na koszt właściciela. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ewentualnego dojazdu na miejsce pojazdów służb ratunkowych, zaznaczyli policjanci. W związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Śląskiego, policja apeluje do uczestników koncertu, aby w miarę możliwości korzystali z komunikacji zbiorowej. Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że na relacji Katowice-Chorzów-Bytom pojawi się więcej tramwajów i autobusów. Jeździć będą częściej i dłużej. Pasażerowie autobusów korzystać będą z przystanków zastępczych, bowiem te w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu czasowo wyłączone są z obsługi. Wprowadzono darmowy przejazd dla uczestników koncertu.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, jest 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przyrost liczby miejsc w żłobkach to jeden z sukcesów rządu, poinformował premier. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji zdecydował o wydaniu wizy Zbigniewowi Ziobro, twierdzi agencja Reutera. Afera w Cannes i pytanie, czy francuska branża filmowa straci swojego głównego sponsora. Przyrost liczby miejsc w żłobkach to jeden z sukcesów rządu, poinformował premier przed rozpoczynającym się dziś posiedzeniem Rady Ministrów. Od początku rządów obecnej koalicji liczba miejsc w placówkach wzrosła z 226 tysięcy do ponad 270 tysięcy.
13: Na tym oczywiście nie kończymy. Do końca tego roku w sumie przybędzie okrągłe 100 tysięcy miejsc w żłobkach. To oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało dostęp do miejsca żłobkowego. My ciągle pracujemy nad równomiernym planowaniem tych miejsc, tak żeby likwidować przede wszystkim białe plamy.
12: Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się także zmianami w opłatach na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał polecić urzędnikom wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobro, poinformowała agencja Reutera. Christopher Landau miał uzasadniać swoją decyzję kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał w TVP Info, że Polska ma problem, by ustalić ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły przyjęcia Zbigniewa Ziobry w USA. Strona amerykańska nie udzieliła dotychczas żadnych odpowiedzi w tej sprawie.
14: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej. Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji, więc ja oczywiście z tych nagrań, które oglądamy, wiemy, że niewątpliwie przebywa w Stanach Zjednoczonych, natomiast jest osobą w Polsce ściganą, poszukiwaną.
12: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej. Wcześniej został zatrudniony przez telewizję Republika jako komentator. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii. Estoński minister obrony poinformował, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Od marca kilka ukraińskich dronów wleciało w przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO, Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii.
15: Minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział portalowi ERR, że informacje o zbliżającym się obiekcie zostały przekazane stronie estońskiej przez służby z Łotwy. Wykryły go również estońskie radary, dlatego uruchomione zostały odpowiednie procedury, a myśliwiec uczestniczący w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich zestrzelił ten obiekt. Dokładne okoliczności zdarzenia są obecnie ustalane. Wiadomo jednak, że kontakt z bezzałogowcem nastąpił nad jeziorem Wärtsjärv. Trwa również ustalanie miejsca upadku szczątków maszyny. Portal ERR podaje, że według wstępnych informacji mogą znajdować się one na lądzie, a nie w wodzie. Nic nie wiadomo o wyrządzonych szkodach czy osobach poszkodowanych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
12: Estońska policja zatrzymała nieletnich sprawców napadu na taksówkarza. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w dzielnicy Kokoszki. Sprawcy byli bardzo brutalni, relacjonuje sierżant Edyta Krefta z gdańskiej komendy.
16: Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony był bity i kopany. Jeden z napastników miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem. W wyniku bicia kierowca taksówki doznał licznych obrażeń ciała. Po zdarzeniu sprawcy sami zadzwonili na numer alarmowy, informując o całym zajściu. Jednak przed przyjazdem patrolu policji uciekli z miejsca zdarzenia.
12: Dwaj 16-latkowie za swój czyn odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Grozi im pobyt w poprawczaku. Paweł K. skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Olsztynem i nazwany przez media adwokatem od trumny na kółkach stracił prawo do wykonywania zawodu.
17: W związku z złożeniem przez pana Pawła K. oświadczenia o wystąpieniu z adwokatury, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podjęła uchwałę o skreśleniu go z listy adwokatów.
12: Mówiła rzeczniczka Rady Adwokackiej w Łodzi, mecenas Justyna Hedaonisk. Paweł K. został skazany na 1,5 roku więzienia za wypadek pod Olsztynem, w którym zginęły dwie kobiety. Nie stawił się do odbywania kary i uciekł. Na początku maja został zatrzymany. Afera w Cannes i pytanie, czy francuska branża filmowa straci wkrótce swojego głównego sponsora. Oskarżony o wspieranie skrajnej prawicy, potentat medialny Vincent Bolloré grozi umieszczeniem setek artystów na czarnej liście.
18: Około 600 artystów oskarżyło Bolloré o przejmowanie pełnej kontroli nad branżą filmową w celu narzucania, jak twierdzą, faszystowskiej wizji świata. Kontrolowana przez miliardera spółka Canal Plus natychmiast zagroziła zerwaniem współpracy z sygnatariuszami. W ubiegłym roku firma sfinansowała ponad 70% francuskich produkcji filmowych. Sprawa stała się głównym tematem dyskusji w Cannes. Podczas projekcji filmów finansowanych przez Canal Plus w salach rozlegają się gwizdy i buczenie. Pytania o aferę wprawiają francuskich artystów w zakłopotanie. Natomiast w obronie miliardera Bolloré stanął maire Cannes David Lisnard. Wystarczy spojrzeć na filmy pokazywane w Cannes, by zrozumieć, że nie ma to wiele wspólnego ze skrajną prawicą. O uspokojenie emocji apelują zarówno przedstawiciele francuskiej branży filmowej, jak i organizatorzy festiwalu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Chmury i opady deszczu i tak będzie do końca dnia. Miejscami zagrzmi. Najchłodniej w Sopocie tylko 14 stopni, najcieplej w Opolu 21. Trójka.

0: Na informacje w skrócie zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej i trzy inne osoby odpowiedzą przed sądem za działanie na jej szkodę. Chodzi o umowę na usługi doradcze zawartą z niewielką firmą z Chobiernic, na czym górnicza spółka miała stracić prawie 2 miliony złotych. Proces będzie się toczyć przed Sądem Okręgowym w Rybniku. Były premier Jerzy Buzek odebrał Europejski Order Zasługi. Uroczystość odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Odznaczenia dla osób, które wniosły znaczący wkład w integrację europejską oraz promowanie i obronę europejskich wartości przyznano po raz pierwszy. Straż pożarna w całym kraju rozpoczyna Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Śląski komendant wojewódzki PSP, starszy brygadier Damian Legierski, powiedział w Radiu Katowice, że program skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek, a jego celem jest przygotowanie do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Kolejny sukces Bartka Ziemskiego w Himalajach. Skialpinista z Bielska-Białej zjechał na nartach z Mount Everestu. Tydzień temu Bartek Ziemski zjechał na nartach z sąsiedniego ośmiotysięcznika Lhotse.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, minęła 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
3: Amerykanie muszą mieć świadomość, jakie zarzuty ciążą na byłym ministrze sprawiedliwości, mówi premier. Kijów pożegnał najmłodszą ofiarę rosyjskiego ataku na to miasto. By nie zakłócać sezonu turystycznego, zmiany w najmie krótkoterminowym dopiero po wakacjach. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro trafi przed polski wymiar sprawiedliwości. Otwierając posiedzenie rządu, poinformował, że zwrócił się do szefów resortów spraw zagranicznych i sprawiedliwości, by przedstawili stronie amerykańskiej komplet informacji dotyczące Zbigniewa Ziobry i zarzutów, jakie na nim ciążą. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Sylwio, powiedz, jakie są szanse
4: Dzień
3: na
4: dobry.
3: To, że ekstradycja zakończy się sukcesem.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że liczy na pełne zaangażowanie i to w najbliższych godzinach ministrów Radosława Sikorskiego i Waldemara Żurka. Stwierdził, że chciałby, aby informacje o zarzutach dla Zbigniewa Ziobry trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
5: Zdaję sobie sprawę, że to nie jest prosta sprawa, ale podejmiemy wszystkie działania tak, żeby no przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, o co chodzi, z kim mamy do czynienia i jak poważne zarzuty ciążą na byłym ministrze sprawiedliwości.
4: Szef rządu zaznaczył, że chciałby, żeby Amerykanie wiedzieli m.in. o tym, że Zbigniew Ziobro wykorzystał pieniądze, które miały wspierać ofiary przestępstw, na zakup systemu Pegasus do inwigilowania opozycji w Polsce. Dodał, że jest przekonany, że jeśli polski rząd skutecznie dotrze z pełną informacją, to być może kwestia przyszłej ekstradycji zakończy się sukcesem. Odnosząc się zaś do kwestii relokacji amerykańskich wojsk w Europie, premier powiedział, że sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych jest ścisła i skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju.
3: Sylwia Białek, dziękuję za relację. Mieszkańcy Kijowa pożegnali dziś dwie dziewczynki, ofiary zmasowanego ataku Rosjan na stolicę Ukrainy. 17-letnia Wira i 12-letnia Lubawa zginęły w gruzach bloku trafionego przez rosyjskiego drona.
6: Siostry były córkami ukraińskiego żołnierza o pseudonimie Ryżej, który zginął na froncie w 2023 roku. Po tragedii przy życiu pozostała jedynie ich matka. Kiedy dziś widzimy w trumnie te dwie młode dziewczyny noszące imiona chrześcijańskich cnót, wydaje się, jakby wróg już zwyciężył. Ale wiemy, że ani wiary w nasze zwycięstwo i naszą jasną przyszłość, ani miłości do naszej Ukrainy, do naszej ojczystej ziemi, wróg żadnymi sposobami nie zdoła zabić w naszych sercach. Mówił duchowny. W chwili wynoszenia trumien z ciałami dziewczynek z soboru w Kijowie zawyły syreny. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
3: To tragiczna historia, która budzi we mnie smutek, bo zginęło tak wielu ludzi, mówił Andrzej Poczobut podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwolniony niedawno z więzienia dziennikarz mówił, że szczególnie bliska jest mu historia majora Macieja Kalenkiewicza, pseudonim Kotwicz, za gloryfikację którego został skazany przez białoruski sąd.
7: Pokazywano mi przede wszystkim to, co wiąże historię Powstania Warszawskiego z naszymi terenami, czyli oddział z Puszczy Nalibockiej, który przemarszerował przez cały ten teren, żeby dołączyć do powstania, żeby wziąć udział w powstaniu.
3: Andrzej Poczobut we wpisie do Księgi Pamiątkowej podziękował za możliwość dotknięcia naszej polskiej historii. Od jutra w całej Unii Europejskiej będą obowiązywać nowe zasady najmu krótkoterminowego. Ministerstwo Sportu ma gotowy projekt ustawy regulujący ten rynek, ale przepisy wejdą w życie dopiero w październiku. Czego dotyczą zmiany, mówi wiceminister sportu Ireneusz Raś.
8: Przede wszystkim rejestr. Wszystkie mieszkania, które funkcjonują w tak zwanej usłudze noclegowej hotelarskiej, będą musiały być te lokale zarejestrowane w gminach. Żaden lokal nie będzie mógł funkcjonować i sprzedawać się na portalach pośredniczących, jeśli nie będzie miał numeru rejestracyjnego, trochę takiego jak numer samochodu.
3: Za brak wpisu do rejestru będą grozić wysokie kary. Zapach tysięcy kwiatów, niezwykłe ogrody i krasnale, które po latach wróciły na wystawę ogrodniczą w Londynie. Ruszył tam właśnie Chelsea Flower Show.
9: Organizatorzy Chelsea Flower Show pokazują w tym roku przede wszystkim ogrody ekologiczne pełne dzikich łąk i naturalnych zbiorników na wodę. Jednak największe zaskoczenie tegorocznej wystawy to powrót ogrodowych krasnali. Przez dekady figurki były zakazane na show, bo organizatorzy uznawali je za zbyt kiczowate. Sue Moss z Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego podkreśla, że w tym roku krasnale są bardzo mile widziane, bo mają pełnić ważną rolę edukacyjną. Ludzie uważają, że to naprawdę fajne, ponieważ odwiedzający mogą zobaczyć jaskrawo kolorowe krasnale przygotowane dla ogrodu Fundacji Króla Karola III. Wspiera to kampanię szkolnego ogrodnictwa, a obecność znanych osób będzie dużą atrakcją. Część krasnali pomalowały znane osoby, m.in. David Beckham, muzyk zespołu Queen Brian May, czy aktorka Kate Blanchett. Figurki mają później trafić na aukcję charytatywną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia będzie pochmurno, przelotne opady deszczu, a miejscami burze od 14 stopni nad Bałtykiem do 21 na zachodzie. Trójka.
11: Bo to już kwadrans po godzinie 10, o tym co nas czeka w pogodzie, a z tego co widzę nie jest najgorzej. O szczegółach Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową po tych wszystkich chłodach, deszczach. Nareszcie przychodzi do nas słońce. To znaczy absolutnie nie żałujemy, że padało, bo to jakby sytuacja była długo oczekiwana przez nas. Natomiast pogoda ten chłód mogła sobie podarować. Ale jest jak jest. Cieszmy się z tego, co przed nami. Dziś bez opadów. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i północy. Ciśnienie od 1015 do 1017 hektopaskali. Tyle zobaczymy na barometrach. Noc z wtorku na środę jeszcze zimna. Temperatura minimalna od 5 do 7, 8 stopni. Ciśnienie lekko nam podskoczy do wartości 1020 hektopaskali. W środę od rana w całym województwie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane. Padać oczywiście nie będzie. Temperatura maksymalna do 21, może 22 stopni, a miejsce czasami to nawet do 23, tak wynika z tych prognoz. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w miarę stabilne około 1020 hektopaskali. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że nareszcie ta temperatura nam się utrzyma. W czwartek 21. Tutaj na mapach synoptycznych widać jakieś słabe opady deszczu. Mogą się pojawić, ale to będzie sytuacja pewnie przejściowa. W piątek też niebo się będzie chmurzyć, ale bez opadów, 22 stopnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę będzie nam towarzyszyć piękne słońce, a na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni. I z takimi dobrymi informacjami Państwa zostawiam, życząc udanego dnia. Do usłyszenia.
11: Do usłyszenia. Dziękujemy. To Wojciech Skowroński, który ponownie z prognozą pogody w Radiu Katowice pojawi się już po godzinie 14.
13: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Godziny szczytu komunikacyjnego właśnie się rozpoczynają. Do tego zmiany w organizacji ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego i nie tylko w związku z dzisiejszym koncertem Metaliki. No i sporo zamieszania, zacznę od korków. W Katowicach tworzą się na Zygmunta Waltera Jankiego i Armii Krajowej, a także Piotrowickiej, Panewnickiej i Ligockiej w południowych dzielnicach miasta. Zwalniamy też na Francuskiej, Damrota, Powstańców, Poniatowskiego, Dworcowej, Sokolskiej, Słowackiego, Chorzowskiej, Roździńskiego na wysokości Muzeum Śląskiego w kierunku Węzła. węzła Bagienna, a także na 1 maja, jak również na Ułańskiej na Tysiącleciu. Duży korek też na Alei Korfantego, na Księdza Piotra Ściegiennego, na Agnieszki Złotej, ciasno na Bytkowskiej w Katowicach i na Walerego Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich. W Chorzowie korkuje się Parkowa, Kościuszki, korki też na 3 maja, Krakusa, Dąbrowskiego, Powstańców Zjednoczenia, Hajduckiej, Górniczej i Alei Bojowników o Wolność i Demokrację. Ponadto już obowiązuje ograniczenie postoju w ciągu ulicy Parkowej od ronda AKS-u do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. To w związku z dzisiejszym koncertem, a od 16 nie skręcimy w lewo z ulicy Katowickiej w stronę Parkowej. Na Parkowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.

słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

0: Na informacje w skrócie zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Rekordowe zainteresowanie programem Moje Zdrowie. W pierwszym roku istnienia do największego w kraju programu profilaktyki zdrowotnej zapisało się prawie 4 miliony dorosłych Polaków, a 72% z nich już się przebadało i skonsultowało wyniki z lekarzem. Prezydent Sosnowca przedłożył Radzie Miejskiej kolejny element programu Demotrendy, który ma walczyć z depopulacją. Maluszkowe to pomysł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia kolejnego dziecka. Warunkiem jej otrzymania będzie zamieszkiwanie rodziny w Sosnowcu i posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach nazywani łowcami głów zatrzymali 35-latka z Chorzowa poszukiwanego listami gończymi za rozbój i oszustwa. Mężczyzna został już doprowadzony do więzienia, gdzie będzie odbywać karę 5,5 roku pozbawienia wolności. Muzeum Częstochowskie z nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne ubiegłego roku. Bombkowa historia Częstochowy otrzymała nagrodę w kategorii wystawy. Stanowi ona podsumowanie 2-letniego projektu mającego na celu zbadanie wytwórczości bombkarskiej na terenie miasta w latach 1940-2024.
2: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. W regionie ruch duży, korków z każdą minutą przybywa. Nie bez znaczenia dzisiejszy koncert Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie, bo w związku z nim jest sporo zmian w organizacji ruchu w okolicach stadionu zwłaszcza. Zanim je Państwu przypomnę, najpierw sprawdzimy, jak przedstawia się sytuacja tuż przed otwarciem bram stadionu. Zaplanowano je na godzinę 16. Mamy połączenie z naszym reporterem Wawrzyńcem Sobotą. Witamy. Ciasno jest?
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Ciasno jest na chodniku, bo wielu tutaj metalowców, natomiast spoglądam na ulicę Katowicką i Chorzowską i tutaj trzeba powiedzieć, że nie jest ciasno, co może być zaskoczeniem. W obie strony, to znaczy w stronę Chorzowa i w stronę Katowic, jedzie się dobrze. Idąc tutaj na wysokość przystanku tramwajowego Park Śląski, wejście główne, mijałem kilka radiowozów policyjnych. Policja jest w gotowości, w razie czego będzie sterować ruchem, ale na razie jeździ się dobrze. No wydaje się, że słuchacze Metaliki posłuchali Radia Katowice i tego, jak doradzaliśmy, aby wybrać komunikację miejską.
2: Dziękujemy bardzo. Już od tej chwili w Chorzowie nie ma możliwości, proszę Państwa, skrętu w lewo z ulicy Katowickiej w kierunku ulicy Parkowej. Na Parkowej od ronda przy Centrum Handlowym Carrefour do skrzyżowania z ulicą Kościuszki obowiązuje ruch jednokierunkowy z zakazem parkowania po obydwu stronach. Wyłączona z ruchu jest także ulica Katowicka na odcinku od skrzyżowania Parkowa i Alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Gałeczki. Tak będzie do jutra, a do zakończenia koncertu zamknięty dla ruchu będzie łącznik między Aleją Wojska Polskiego, a ulicą Tysiąclecia w Katowicach, jak również łącznik między jezdniami na Chorzowskiej i na Katowickiej.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To priorytet, tak o zapewnieniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce, mówi rzecznik rządu. Trwa wyjaśnianie, skąd wziął się dron zniszczony nad Estonią. Zestrzeliły go natowskie F-16. Szykują się utrudnienia na Zakopiance. Jutro o poranku rozpoczną się dwudniowe prace. Sprawa obecności amerykańskich wojsk w Polsce jest dla naszego kraju priorytetowa, przekonuje rzecznik rządu. To odpowiedź na decyzję szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Zdaniem przedstawicieli naszego rządu ta decyzja nie powinna wpłynąć na zmniejszenie liczebności amerykańskich sił. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest to Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyno.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, jak tę sprawę komentuje rzecznik rządu.
5: Po posiedzeniu Rady Ministrów Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy, zapewniał, że relacje polsko-amerykańskie są intensywne, a w pracę nad ich odpowiednią jakością powinny być zaangażowane wszystkie siły polityczne w Polsce, bez względu na sympatie czy poglądy. Wymienił też planowane na najbliższe dni działania i spotkania rządu ze stroną amerykańską w tej właśnie sprawie.
6: W najbliższych dniach pan minister Kośniak-Kamysz będzie rozmawiał z generałem Mahonejem, pan generał Kukuła rozmawia z generałem Krynkiewiczem w Brukseli. Trwa też wizyta wiceszefów Ministerstwa Obrony Narodowej, pana ministra Tomczyka, pana ministra Zalewskiego w Waszyngtonie, mają spotkania w Pentagonie z kongresmenami na Kapitolu, mają spotkania z doradcami bezpieczeństwa w Białym Domu.
5: A więc jak zapewnił rzecznik polskiego rządu, ta praca trwa i sądząc po debacie w Stanach Zjednoczonych, jest wiele ośrodków, które rozumieją, jak ważne z tego amerykańskiego punktu widzenia jest właśnie obecność amerykańskich wojsk w Europie.
4: A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona, którego zestrzeliły rumuńskie myśliwce F-16 pełniące misję NATO na Litwie. Te doniesienia potwierdziła rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Jednocześnie zapewniła, że sojusznicy pozostają w stałym kontakcie z władzami Estonii. Podano też, że trwa dochodzenie związane z incydentem. Wcześniej informowano, że mógł to być zabłąkany ukraiński dron. Premier Węgier rozpoczyna swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Godzinę temu samolot z Peitierem Modiorem na pokładzie wylądował na krakowskim lotnisku. Nowy premier Węgier rozpoczyna zwiedzanie katedry na Wawelu. Przed wejściem jest Paweł Pawlica. Witaj, Pawle.
7: Dzień dobry.
4: Powiedz, jak został powitany w Polsce Peitier Modior.
7: Uściskiem ręki ze strony kardynała Grzegorza Rysia, który powitał go na progu katedry. Następnie przed pomnikiem Jana Pawła II Peitier Modior złożył wieniec białych róż. Teraz, tak jak wspomniałeś, zwiedza katedrę. W środku premier Węgier zatrzyma się m.in. przy krzyżu świętej Jadwigi oraz grobowcu Stefana Batorego. Po zwiedzaniu na wawelskiej plebanii będzie rozmawiał z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Na Wawelu oprócz szefa węgierskiego rządu obecni są też członkowie jego gabinetu, ministrowie kultury, transportu i spraw zagranicznych. Premier Węgier ze wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę rynku głównego, o 18:00 wsiądzie do pociągu do Warszawy, a w stolicy jutro ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi polskimi politykami, m.in. premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
4: A relacjonował Paweł Pawlica. Jutro i w czwartek kolejne utrudnienia dla kierowców na Zakopiance w Myślenicach. Będą w rejonie budowanej kładki dla pieszych, która jest częścią powstającego węzła na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Od 8 rano jezdnia w kierunku Zakopanego będzie zwężona do jednego pasa.
8: Naszym celem jest zaślepienie zjazdu na łącznicę, która do tej pory prowadziła do Myślenic. Ten zjazd zostaje już zlikwidowany na zawsze. Pozostaje w tym miejscu lewoskręt oraz przejście dla pieszych, które będzie funkcjonować do czasu uruchomienia kładki. Jednocześnie zmieniamy organizację ruchu w dalszej części naszej budowy i otwieramy ulicę Sobieskiego dla ruchu dwukierunkowego.
4: Mówiła Anna Bałdyga z krakowskiego działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach potrwają do wieczora w czwartek. Drogowcy proszą kierowców, aby zwracali uwagę na znaki. Chińskie siły zbrojne potajemnie wyszkoliły w zeszłym roku około 200 rosyjskich wojskowych w Chinach. Niektórzy z nich po powrocie walczą w Ukrainie, informuje o tym agencja Reutera, powołując się na europejskie agencje wywiadu i dokumenty. Sesje koncentrowały się głównie na wykorzystywaniu dronów. Wiadomo, że umowę na szkolenie podpisano już w 2022 roku. Porozumienie przewidywało również, że kilkuset żołnierzy chińskich zostanie przeszkolonych w obiektach wojskowych w Rosji.
0: Klimat.
4: W Polsce dominuje dobra i bardzo dobra jakość powietrza. Umiarkowany stan odnotowano jedynie w Warszawie. Źródła odnawialne odpowiadają teraz za 54% energii w krajowej sieci, a największy udział ma energia ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Do wieczora chmury i opady deszczu, miejscami przejaśnienia, ale na południowym zachodzie, w centrum i północnym wschodzie zagrzmi. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 14 stopni nad Bałtykiem i na Podhalu do 19 w centrum i 20-21 na zachodzie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

Miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: Czas na informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej i trzy inne osoby odpowiedzą przed sądem za działanie na szkodę przedsiębiorstwa. Chodzi o umowę na usługi doradcze zawartą z niewielką firmą Skobiernic, na czym górnicza spółka miała stracić prawie 2 miliony złotych. Proces będzie się toczyć przed Sądem Okręgowym w Rybniku. Najbardziej aktywni seniorzy w regionie zostali dziś docenieni. W Katowicach odbyła się gala Ambasador Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego. Celem konkursu jest pokazanie, jak ważną grupą dla społeczeństwa są osoby starsze. Ponad 3,5 miliona złotych pozyskał z budżetu państwa powiat bielski na remont dróg w gminach Bestwina i Wilamowice, które zostały uszkodzone przez powódź we wrześniu 2024 roku. Bielski Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje już przetargi, które mają wyłonić wykonawców remontów. Kolejny sukces Bartka Ziemskiego w Himalajach. Skialpinista zjechał z Monteverestu na nartach. Tydzień temu bielszczanin najpierw zdobył, a później także zjechał.

0: jechał na nartach z sąsiedniego 8-tysięcznika Lotse.
1: Dzień dobry Państwu. Mamy wtorek, 19 maja, minęła 16. Na serwis zaprasza Artur Ewertowski.
2: Najważniejszy amerykański generał nie przyleci do Polski. Nad Wisłę wysyła swojego zastępcę. Do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości wzywa Rada Europy. Wskazuje na Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny. Fermy drobiu na Mazowszu niszczy nowy wirus ptasiej grypy. Służby weterynaryjne mają potwierdzenie z laboratorium. W Polsce nie będzie najwyższego amerykańskiego dowódcy, wysyła on swojego zastępcę. Te doniesienia w rozmowie z nami potwierdził wiceszef MON Janusz Sejmej. Początkowo w Polsce miał się jutro pojawić generał Dan Kane. Teraz jednak, jak informuje MON, w kraju zatrzymały go obowiązki. Ostatecznie nad Wisłę przyjedzie jego zastępca, generał Christopher Mahony. O planowanym spotkaniu z generałem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował niedługo po tym, jak media obiegła wiadomość o wstrzymaniu przez rząd USA rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce. Miało chodzić o 4 tysiące amerykańskich żołnierzy. Szef MON stwierdził, że liczba wojsk USA w Polsce się nie zmieni. Pentagon wcześniej zdecydował się też na wycofanie 5 tysięcy wojskowych z Niemiec. Rada Europy wzywa do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mająca siedzibę w Strasburgu Rada wydała oświadczenie po wizycie obserwatorów w Polsce i wyraziła w nim zaniepokojenie z powodu utrzymującego się upolitycznienia najwyższych stanowisk sądowniczych. Wskazano m.in. na Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny.
3: W oświadczeniu wydanym po wizycie w Warszawie przedstawiciele zgromadzenia skrytykowali upolitycznienie obu tych instytucji. Sytuacja ta, jak napisano, podważa niezależność sądów, zasadę trójpodziału władzy oraz zdolność tych instytucji do wykonywania ich funkcji konstytucyjnych. Wyrażono również obawy przed manipulacjami prawem, konstytucją i procedurami w celu, jak to ujęto, zwiększenia własnej władzy lub blokowania funkcjonowania innych organów. Parlamentarzyści Rady Europy zwrócili uwagę, że Polska wciąż nie rozwiązała kryzysu praworządności i kryzysu konstytucyjnego. Wyrazili też zaniepokojenie poziomem polaryzacji w kraju. Wezwali także instytucje państwowe do zwiększenia wysiłków, aby Polska nadal spełniała europejskie standardy praworządności. Zgromadzenie monitoruje sytuację polskiego sądownictwa od 2020 roku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Informacja sprzed chwili od naszych reporterów. Trwa rozmowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny i szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Według naszych informacji tematem jest obecność amerykańskich wojsk w Polsce. W Waszyngtonie są teraz wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Wirus ptasiej grypy, który od początku roku doprowadził do wybicia ponad 11 milionów sztuk drobiu na północy Mazowsza, to nowy, wcześniej niespotykany wirus. Ta odmiana pochodzi bezpośrednio od dzikich ptaków. Potwierdziły to wyniki badań wykonanych w laboratorium w Padwie.
4: To jest nowy wirus charakteryzujący się dużą zakaźnością i dużą zjadliwością, stąd te zachorowania są liczne i przebiegają w sposób taki nadostry, bez wcześniejszych objawów, powodując ostry przebieg choroby. Choroba zaczyna się gwałtownie i są większe upadki.
2: Mówiła mazowiecka wojewódzka lekarz weterynarii Izabela Froryszczyk. Od początku roku tylko na Mazowszu potwierdzono 46 ognisk ptasiej grypy na 139 w całej Polsce. Brytyjski rząd chce zaostrzyć przepisy wobec rodziców dzieci, które wielokrotnie łamią prawo. Minister Sprawiedliwości David Lammy przedstawił plan, który przewiduje nie tylko wysokie grzywny, ale także możliwość kary więzienia dla opiekunów.
5: Brytyjskie władze tłumaczą, że to element szerokiej reformy walki z przestępczością wśród młodzieży. Według rządu wielu dorosłych przestępców zaczynało swoją działalność już jako nastolatkowie, dlatego państwo chce większej odpowiedzialności rodziców za zachowanie dzieci. Dziś brytyjskie sądy mogą nakładać na rodziców tzw. parenting orders, to m.in. obowiązek udziału w programach wychowawczych lub kary finansowe. Maksymalna grzywna wynosi obecnie 1000 funtów, rząd planuje jednak podnieść ten limit i rozszerzyć katalog sankcji. Jednym z wydarzeń, które przyspieszyły debatę o zaostrzeniu prawa, była tragedia w Southport. W 2024 roku młody napastnik zaatakował nożem uczestników wydarzenia dla dzieci inspirowanego muzyką Taylor Swift. Zginęły 3 dziewczynki, a kilka osób odniosło ciężkie obrażenia. Nowe propozycje budzą nad tamizą duże kontrowersje. Organizacje społeczne ostrzegają, że samo zaostrzenie kar nie rozwiąże problemu przestępczości wśród młodzieży. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Prawie 5 minut po godzinie 16, czas na pierwszy serwis sportowy w ZD3. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry, Darku.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jakiś taki skoncentrowany jesteś.
7: Tak, bo wpadłem tutaj podekscytowany, bo już za chwilę, Roland Garros.
1: Obydwaj się cieszymy, nie tylko my, całe mnóstwo kibiców tak tenisa jest. Słuchających trójki.
7: Dlatego powoli podgrzewamy atmosferę przed French Open, może wcale nie tak powoli. W drugiej rundzie kwalifikacji zagra Maja Chwalińska, a Katarzyna Kawa lada chwila ma zacząć walkę o drabinkę główną paryskiego Wielkiego Szlema od pojedynku z Ayaną Akli, to Amerykanka. W Strasburgu natomiast szykuje się do najważniejszej imprezy na mączce Magdalena French, która w drugiej rundzie w mieście, w którym mieszczą się Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Parlament Europejski oraz Eurokorpus.
1: Zaraz, tam jest przepiękna starówka też.
7: No, widzisz? Ale piękna starówka to jest wszędzie.
1: Nie, jedna z najpiękniejszych na świecie.
7: Oj tam.
1: Jedź, lecz dalej.
7: No właśnie, o czym ja to mówiłem?
1: Wybiłem cię z uderzenia.
7: O French.
1: To się nie powtórzę.
7: Zagra tam w drugiej rundzie z finalistką US Open sprzed kilku lat Leylą Fernandez z Kanady i mówi właśnie Magdalena French we własnej osobie.
8: Kolejny bardzo ciężki mecz. Leyla gra świetnie ostatnie tygodnie, więc na pewno będę musiała grać bardzo odważnie, zmieniać jej rytm, grać top spinem, wyjść z dużo większą pewnością gry niż do tej pory.
7: A teraz zapowiedzi. W ekstraklasowych playoffach Ekstraklasy koszykarzy dziś dwa mecze ćwierćfinałowe, oba ze stołecznymi drużynami. Dziki Warszawa o 18 podejmą Trefla Sopot. Tu w rywalizacji jest 1-1. O 20.15 w Dąbrowie Górniczej z lokalnym MKS-em zagra broniąca tytułu Legia Warszawa. Zieloni Kanonierzy prowadzą 2-0. W sporcie za godzinę posłuchamy relacji zza oceanu o niesamowitym meczu Łębiego i o tym, że dziś w nocy być może zagra Jeremi. Pozostajemy przy koszykówce. Pod Pałacem Kultury i Nauki, czyli pod tak zwanym patykiem, zapowiada się dobre granie. Za niecałe dwa tygodnie w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej odmianie koszykówki 3x3 i 3x3. Kapitan żeńskiej reprezentacji Polski Aleksandra Ziemborska liczy na dobry wynik, ale też na wsparcie kibiców.
9: Mam nadzieję, że będzie hałas, bo w zeszłym roku to, co doświadczyliśmy w Mongolii, jak kibice ich ponieśli aż do finału, to było niesamowite i mam nadzieję, że w tym roku my będziemy te szczęściary, gdzie będziemy mieć dodatkowego zawodnika na boisku w postaci kibiców, którzy przekrzyczą tak nasze rywalki, że nie będą wiedziały, co się dzieje.
7: W turnieju weźmie udział również nasza męska reprezentacja kraju. Tytułu bronią Holenderki i Hiszpanie. 3x3. Czy istnieje bardziej trójkowa formuła rywalizacji sportowej? To nie jest skromne. Dwie trójki i 7 trójek, ale to 40 trójek w turnieju, bowiem zagra 40 drużyn z 26 krajów. W tym serwisie prawie nic o piłce nożnej, prawie, bo jednak teraz coś będzie. Cristiano Ronaldo ma zagrać na mundialu i Neymar robi się prawie gwiazdą zbiór, byle tylko, że...
1: No Messi też będzie.
7: Messi będzie. No,
1: oczywiście.
7: No ale Lewandowskiego nie będzie.
1: Lewandowskiego nie będzie.
7: No to szkoda.
1: Lewandowski będzie pewnie w Arabii. Mam tutaj taką małą wagę a propos dzików Warszawy, bo przypomniała mi się taka historia z serwisu sportowego sprzed wielu, wielu lat, jak z Adamem Maleckim zaczynaliśmy robotę w Trójce kilkanaście lat temu, to miał przeczytać a propos koszykarzy Chicago Bulls, no bo to byki, jak wiadomo. Miał napisane dziś byki, ale to był ranny serwis i zlało mu się w dziki.
7: I wykrakał.
1: I wykrakał. Są dziki, koszykarska drużyna. On się musi chyba upomnieć o prawa do nazwy.
7: No właśnie, ale to też myślę, że to są byki, jakby nie było koszykarze w końcu.
1: Tak jest. Darek Urbanowicz za niecałą godzinę znów wróci do studia M2.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To pamiętaj, Darku, dziś byki to dziki. Ze spraw pogodowych najważniejsza jest taka, że IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru województwa dolnośląskiego, południowych części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy województwa mazowieckiego, więc nas to nie dotyczy, i części województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 23.
10: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć.
12: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Mamy obecnie mocne spowolnienie jazdy na autostradzie A4. Problemy już w Katowicach od wysokości ulicy Wita Stwosza aż do Mysłowic. Powodów jest kilka. Jednym z nich są prace drogowe prowadzone w okolicach zjazdu na Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, jak również zdarzenie drogowe na jezdni prowadzącej do Krakowa, to także w Mysłowicach. Średnia prędkość na tej drodze to kilka kilometrów na godzinę, więc do czasu przejazdu musimy doliczyć około nawet godziny. Uprzedzamy Państwa. Mamy też korek w innym miejscu na A4, a mianowicie między miejscowościami Nieporaz a Chrzanowem, do od strony Krakowa jadąc w stronę Katowic. A powodem są tu prowadzone prace drogowe. Do czasu przejazdu na tym odcinku dodajemy około 20 minut. Kolejny raz w stronę Katowic na A4 zwalniamy na wysokości Dziećkowic. W stolicy regionu zwalniamy na Alei Górnośląskiej w kierunku Sosnowca i odwrotnie. Ciasno też na fragmencie ulicy Rozdzieńskiego. Tłoczno w całym centrum. Łatwiej byłoby powiedzieć, gdzie korków nie ma. Zatłoczone także ulice 73 Pułku Piechoty, łącząca to ulica Giszowiec z Brynowem i Ochojcem. Ciasna też na Armii Krajowej, na Kościuszki, Piotrowickiej, Panewnicy.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezpieczny.

0: Na zegarach 17. Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej i trzy inne osoby odpowiedzą przed sądem za działanie na jej szkodę. Władze Bielska-Białej chcą sfinalizować sprzedaż przedsiębiorstwa komunalnego Terma, które dostarcza mieszkańcom ciepło sieciowe. Prezydent Sosnowca proponuje wprowadzenie miejskiego świadczenia dla rodziców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Akt oskarżenia przeciwko byłemu kierownictwu Jastrzębskiej Spółki Węglowej skierowała do sądu prokuratura okręgowa w Gliwicach. Chodzi o świadczenie usług doradczych. Jak mówi Przemysław Pająk z gliwickiej prokuratury, spółka poniosła duże straty.
2: Sprawa dotyczy zlecenia przez spółkę świadczenia usług doradczych o charakterze górniczo-ekonomicznym jednemu z podmiotów gospodarczych. Jak ustalili śledczy z prokuratury okręgowej w Gliwicach, zawarcie umowy z firmą doradczą było nieuzasadnione ekonomicznie. A pisemne raporty sporządzone w latach 2017-2019 w wykonaniu umowy cechowała niska wartość merytoryczna. Jastrzębska Spółka Węglowa na skutek zawartej umowy poniosła szkody majątkowe w wielkich rozmiarach w wysokości 1,9 miliona złotych.
0: Aktem oskarżenia objęto cztery osoby, trzy z nich to było kierownictwo spółki, czwarta oskarżona osoba to właściciel podmiotu doradczego. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Miasto Bielsko-Biała chce finalizacji planowanej od dawna sprzedaży przedsiębiorstwa komunalnego Terma, które dostarcza mieszkańcom ciepło sieciowe. Ratusz wskazuje na korzyści, między innymi wynikające z inwestycji nowego nabywcy. Oponenci grzmią, że miasto pozbywa się strategicznej spółki, do tego za zbyt niską cenę. Wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę w tej sprawie złożyła posłanka partii Razem Marcelina Zawisza. Rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny potwierdził, że dokument wpłynął. Izba ma 30 dni na odpowiedź. Z wypowiedzi rzecznika dla Radia Katowice wynika jednak, że NIK częściej kontroluje podpisane już umowy niż te planowane.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przedłożył miejskim radnym kolejny element programu Demotrendy, który ma walczyć z depopulacją. Maluszkowe to pomysł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia kolejnego dziecka. Warunkiem jej otrzymania będzie zamieszkiwanie rodziny w Sosnowcu i posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej. Jeśli radni opowiedzą się za wprowadzeniem przepisów, mieszkańcom będzie przysługiwać 1000 zł, gdy urodzi się drugie dziecko, w przypadku dzieci urodzonych po 1 stycznia przyszłego roku, i 10 000 zł na trzecie i kolejne dziecko urodzone po 1 września 2026 roku. Jest absolutnym skandalem, że prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk nie może pełnić swojej funkcji, powiedziała dziś w Częstochowie Joanna Senyszyn z Nowej Fali. Skoro usłyszał zarzuty, to jak najszybciej powinien ruszyć proces, który rozstrzygnie o jego winie, bo obecna sytuacja nie leży w interesie miasta i mieszkańców, dodała Joanna Senyszyn.
3: Trzeba takie sprawy po prostu rozstrzygać. Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, są sądy, niech wydadzą wyrok. Dopóki tego wyroku nie ma, to przecież prezydent Matyjaszczyk jest niewinny. A skoro jest niewinny, to jakim prawem jest odsunięty od pełnienia obowiązków decyzją jakiegoś pana w prokuraturze?
0: Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk został zatrzymany przez CBA w lutym tego roku. Usłyszał zarzuty korupcyjne, a wśród nałożonych na niego środków zapobiegawczych jest zakaz pełnienia funkcji. Już za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 103 FM pojawią się dziś tematy ekologiczne związane z glebą oraz sprawa braku dotacji dla sztandaru cieszyńskiego 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Na 101 i 2 FM dziś o koncercie Metaliki, a także o Katowickim Centrum Onkologii z inwestycją za kilkadziesiąt milionów złotych. Na 98 i 4 FM dziś o nowym rozdziale w historii Huty Częstochowa. Powiemy też o nagrodzonej wystawie Muzeum Częstochowskiego, której patronowało Radio Katowice. Do końca dnia i w nocy w regionie pogodnie, temperatura minimalna od 5 do 8 stopni. Jutro początkowo słonecznie, w ciągu dnia już wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz.

0: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. W regionie ruch nadal duży i sporo korków. Mamy je na autostradzie A4 w Katowicach i między Katowicami a Mysłowicami. Tu powodem są zdarzenia drogowe zarówno w Katowicach, jak i w Mysłowicach na jezdni prowadzącej do Krakowa. W Chorzowie za moment rozpocznie się muzyczne święto, koncert amerykańskiego zespołu Metallica. Większość fanów już z pewnością dotarła do swoich miejsc. Sprawdźmy jednak, czy nie ma żadnych problemów w dotarciu do stadionu obecnie. Łączymy się z naszym reporterem Wawrzyńcem Sobotą, od kilku godzin obserwującym sytuację przed stadionem. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry ponownie. Przed godziną 18 sytuacja ma się następująco. W rejonie Stadionu Śląskiego korek jest mniejszy, niż by się tego można było spodziewać. Do Katowic, z Chorzowa przejedziemy bez problemu, natomiast jadąc do Chorzowa z Katowic, w drugą stronę tutaj musimy się liczyć z utrudnieniami, bowiem utworzył się niewielki korek.
2: To Trójka, mamy wtorek, 19 maja, dopiero co minęła 17. Serwis, Artur Ewertowski.
3: Pierwszy żołnierz Stanów Zjednoczonych nie przyleci nad Wisłę. Jest zamiana generała, z którym szef MON ma rozmawiać o obecności Amerykanów w Polsce. Szef resortu sprawiedliwości chce wiedzieć, jaki status na Węgrzech mieli Ziobro i Romanowski. Zamierza o to pytać tamtejszego prokuratora generalnego. Metallica zagra wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zastępca zamiast głównodowodzącego jutro do Polski przyjedzie generał Christopher Mahony. Zastąpi on generała Dana Kane'a, który miał być nad Wisłą, ale jak powiedział nam wiceminister obrony narodowej Janusz Sejmej, w kraju zatrzymały go obowiązki.
4: Pierwszego żołnierza Stanów Zjednoczonych zastąpi drugi żołnierz Stanów Zjednoczonych, który między innymi jest odpowiedzialnym za nadzorowanie wspólnych potrzeb wojskowych. Nic się nie zmieni, jeśli chodzi o plan spotkania. Mianowicie będzie to spotkanie między innymi oczywiście z szefem sztabu generalnego, bo generał Christopher Mahony przybywa de facto na zaproszenie szefa sztabu generalnego naszych sił zbrojnych. Będzie także spotkanie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej.
3: O planowanym spotkaniu z generałem szef MON Władysław Kośniak-Kamysz informował niedługo po tym, jak media obiegła wiadomość o wstrzymaniu przez rząd USA rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce. Miało chodzić o 4000 amerykańskich żołnierzy. Szef MON zdementował te doniesienia. Rząd domaga się wyjaśnień, jaki status na Węgrzech mieli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami węgierskich władz.
5: Będę na pewno jutro rozmawiał o tym z prokuratorem generalnym Węgier. Staramy się także jak najszybciej ustalić datę spotkania z minister sprawiedliwości Węgier. Naszym zdaniem ten status, jeżeli on był, to został wyłudzony. Oznaczałoby to, że my domagamy się już w tym piśmie, żeby Węgry w jakiś sposób pochyliły się kolejny raz nad tą decyzją i ją uchyliły, jeżeli ona była w formalny sposób podjęta.
3: Zbigniew Ziobro przebywa w USA po tym, jak na początku maja opuścił Węgry, gdzie w grudniu miał otrzymać azyl przyznany przez Viktora Orbana. Prokuratura chce postawić politykowi PiS 26 zarzutów dotyczących głównie nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że jest ofiarą politycznych prześladowań. Jest 3-miesięczny areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w związku ze śmiercią 13-latka w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Prokuratura przedstawiła im wczoraj zarzuty. Główny podejrzany odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzem pozostałym osobom śledczy zarzucili pomocnictwo. Ponadto cała czwórka usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy małoletniemu.
6: W uzasadnieniu sądu czytamy, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, które są zagrożone surową karą. Zdaniem sądu istnieje także realna obawa, że na wolności podejrzani mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne poprzez nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań oraz kreowanie nowych wersji wydarzeń. Mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat zostali zatrzymani w minioną sobotę wieczorem, po tym jak na podmokłym terenie nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany znaleziono 13-letniego chłopca, który miał stracić przytomność. Był w bardzo ciężkim stanie. Mimo resuscytacji życia nastolatka nie udało się uratować. Trwają jeszcze badania histopatologiczne, które mają wykazać przyczynę śmierci.
3: A relacjonowała Kinga Kantor. Były prezydent, przywódca Solidarności Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali europejskie ordery zasługi. Wśród 20 osób odznaczonych podczas uroczystej sesji Europarlamentu w Strasburgu była także była kanclerz Niemiec. Angela Merkel zaledwie wczoraj krytykowała obecnych europejskich liderów.
7: Polityczka 16 lat stojąca na czele niemieckiego rządu postawiła zarzut niewykorzystywania potencjału dyplomatycznego do kontaktu z Kremlem. Angela Merkel pozytywnie negatywnie ocenia europejskie wsparcie militarne i ekonomiczne dla Ukrainy, ale jej zdaniem ważne jest, by równolegle być w kontakcie z Putinem. Była kanclerz uważa, że Europejczycy oddali pole Donaldowi Trumpowi i amerykańskiej administracji, przez co mają mniejszy wpływ na wydarzenia w strategicznym dla kontynentu konflikcie. Dyplomacja była ważna nawet podczas zimnej wojny, przypomniała Angela Merkel. Europejski Order Zasługi otrzymali też m.in. prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Mołdawii Maja Sandu, były prezydent Litwy Valdas Adamkus, a także wcześniejszy sekretarz generalny NATO i szef unijnej dyplomacji Javier Solana. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Legendarny zespół Metallica zagra wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani już czekają.
1: Był pan wcześniej na koncertach Metallica?
8: Oczywiście, oczywiście.
1: Prawdą jest, że oni wykonują zawsze jakąś piosenkę polską? Jak przyjeżdżają do Polski?
8: Nie zawsze, ale od ostatnich dwóch tras właśnie tak.
3: Zobaczymy, jak będzie tym razem. Metallica zagrała poprzednio w Chorzowie w 2008 roku, natomiast ostatni raz w 2024 na PGE Narodowym w Warszawie. Ze względu na koncerty w rejonie Parku Śląskiego w Chorzowie mogą być utrudnienia w ruchu, a komunikacja miejska ma zmieniony rozkład jazdy. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Równo 5,5 minuty po godzinie 17 o sporcie Dariusz Urbanowicz, Darku, Metallica na Śląskiej mamy w studiu.
10: A ja kiedyś byłem na Metallice na Bemowie.
2: Pamiętasz?
10: Oj, pamiętam jak dziś. Ale zapomniałem, przed godziną zapomniałem, czego zapomniałem?
2: No właśnie, no
10: to przecież już... to słynna sprawa olimpijska z igrzysk zimowych teraz w Mediolanie. Przecież ja w drodze na skoki zostawiłem torbę podróżną, znaną w Trójce jako walizkę.
2: No, tak, rzeczywiście.
10: Tak, po tym przerwacie się wyletniłem, przeziębiłem i miałem z głowy kilka dni. No dobrze.
2: Za teraz to miałeś niższy głos w czasie relacji sportowych na antenie.
10: Tak jest. Teraz już zaglądamy na północ Francji do Strasburga na turniej WTA 500 z Magdaleną Frank w roli, miejmy nadzieję, głównej polska tenisistka gra z Leylą Fernandez. Pierwszy set dla Kanadyjki do 4. W drugim, uwaga, uwaga, nasza prowadzi 3-1. Katarzyna Kawa też zaczęła już pojedynek. Gra o French Open z Amerykanką Akli i jak na razie 1-1. Kibice tenisa w Polsce mieli nadzieję, że zobaczą Igę Świątek nieopodal, tuż za rogiem na berlińskich kortach na ostatniej prostej przygotowań do Rolanda Garrosa. Dziś organizatorzy ogłosili drabinkę. Próżno jednak na niej szukać pierwszej rakiety Rzeczypospolitej. Stefano Lavarini też ogłosił listę, a na niej 16 nazwisk siatkarek, które z orzełkiem na piersi rozpoczną sezon reprezentacyjny. Kapitanem naszej narodowej drużyny będzie libero Aleksandra Szczygłowska. Na tej pozycji wspomoże ją Łysiak. Na turniej do Genui pojadą też, uwaga, Czerniańska, Damaskę, Grabka, Jurczyk, Kecher, Koput, Lampkowska, Łukasik, Obiała, Orzyłkowska, Piasecka, Sieracka, Szczurowska i Wenerska. We Włoszech Polki zagrają z Turcją, Serbią, gospodyniami turnieju, czyli Włoszkami. Początek 22 maja. Tak sobie wyobraziłem, że to trener Lavarini powinien czytać te nazwiska i...
2: Jak Carlo Ancelotti. Polecamy państwu tym, którzy interesują się piłką nożną, jak Carlo Ancelotti czytał nazwiska piłkarzy powołanych na mundial. Piłkarzy Brazylii są też przebitki z domów tych piłkarzy. Warto to obejrzeć.
10: Cudo, cudo. Zanim przeniesiemy się za ocean, 10. etap 109. edycji Giro d'Italia. 42-kilometrową indywidualną jazdę na czas wygrał dziś Włoch Filippo Ganna, któż by inny, a przejechał ten odcinek z Viareggio do Messy. Przypomnę, 42 km ze średnią prędkością 50 bieg. 102-letniego dryblasa z Francji, mierzącego 224 cm Wiktora Wembanyamy. Dwóch dogrywek potrzebowali Spursi, by pokonać Oklahoma City Thunder 122-115 w pierwszym meczu finałowym konferencji zachodniej.
11: Gospodarze dopiero w końcówce wyszli na prowadzenie, ale na 11 sekund przed końcem, po celnym rzucie Wembanyamy, Spurs osiągnęli dwupunktowe prowadzenie. Na 3 sekundy przed końcem Thunders wyrównali. W decydującej akcji przedkońcową syreną zablokowany został Wembanyama w pierwszej dogrywce. Po rzucie za 3 Wembanyamy na tablicy znowu był remis 108-108 i wyświetlony czas do końca dogrywki 26 sekund. Jednak tutaj nic się nie zmieniło i potrzebny był kolejny dodatkowy czas gry. Znowu popisy dawał Wiktor Wembanyama. W całym spotkaniu uzyskał 41 oczek i był nie do zatrzymania w kluczowych momentach. Ta wygrana wiele dla nas znaczy, ale w perspektywie całej serii to tylko pierwszy krok. To będzie długa rywalizacja, potrzebujemy więcej takich zwycięstw, podsumował Wembanyama. Najbliższej nocy pierwszy mecz finału konferencji wschodniej. New York Knicks podejmą Cleveland Cavaliers. W barwach Nowojorczyków liczymy na występ Jeremiego Sochana. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Darku, no najbardziej to pamiętasz, jaka była wrzawa, jak Carlo Ancelotti, czyje nazwisko wyczytał?
10: No Neymara oczywiście, jaka to wielka radość.
2: Tam był jak na trybunach.
10: Ja się ucieszyłem nawet. Nie wrzeszczałem tak, co prawda, jak ci kibice przed telewizorami.
2: Ale fajnie, ale nie?
10: Tak, tak, cudowna sprawa.
2: Jest szansa na Last Dance, taką mu daje Carlo Ancelotti.
10: No tak i szósty też mundial Cristiano Ronaldo.
2: No i Leo Messi. No ale się będzie działo.
10: Tylko, że to wszystko w nocy.
2: Nie wszystko. Nie wszystko, no ale co, nie zabijemy noc z przyjemnością.
10: Co nieco o 6 rano.
2: Tośmy sobie pogawędzili o zbliżającym się piłkarskim mundialu. Darku, wracaj za godzinę. A jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to my za MGW ostrzegaliśmy przed burzami to aż w 9 województwach, a wygląda na to, że sprawa rozejdzie się po kościach i zagrzmi tylko na Mazurach, względnie Suwalszczyźnie. Tak sugerują dynamiczne mapy rzeczonego IMGW. To dobre wiadomości.
12: Trójka.